SK daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: We wtorek, 1 września, w Tarnowie i okolicach na pogodę raczej nie będziemy mogli narzekać. Przed nami ładny dzień, termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Bronisław, Idzi oraz Michał, Anna i Felix. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.
1: Jest 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy 87 lat temu z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
2: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Ceny poszły w górę nawet o złotówkę. Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Iga Świątek w nocy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Więcej o tym i o zmaganiach Polaków na światowym poziomie w newsach sportowych za pół godziny.
0: Tomek Piszczek. Ponad 6 milionów złotych unijnego wsparcia na odnowienie plant Jakubowskiego w Tarnowie. Park zyska nowe alejki, oświetlenie, małą architekturę i uporządkowaną zieleń. Początek prac zaplanowano na przyszły rok. A od dziś nowe połączenie autobusowe pojawia się w regionie. Linia A74 połączy Tarnów z Wojniczem przez Bogumiłowice, Wierzchosławice i Radłów. Równocześnie trwają prace nad wspólnym biletem z komunikacją miejską w Tarnowie, mówi Krystian Zieliński z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Obecnie wystąpiliśmy już z projektem umowy do prezydenta miasta Tarnowa. Dogrywamy szczegóły.
0: Autobus będzie kursował 6 razy dziennie w obu kierunkach.
4: Godzina 6. Witamy! Dzisiaj ponownie ruszają szkoły, a my zaczynamy zajęcia z porannego wstawania.
5: Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić coś. No. Chciałbym zgłosić brak stroju i nieprzygotowanie.
6: No jak jest pierwszego dnia, ma obniżoną ocenę z zachowania.
4: Już,
6: no.
4: Na starcie, od razu.
5: To nie zgłaszam, to nie
6: zgłaszam. Proszę panią, proszę panią.
4: A Jankę mi kopię pod ławką.
6: Ajajaj. Słuchajcie, działacie, czy chcecie zgłosić nieprzygotowanie? Dajcie znać, eskowy messenger czeka, dzwońcie 664-402-302.
4: Można też gadać do messengera, tam jest taki mikrofonik. Taki.
6: No nie słucha, no mówię i nie słucha, no.
4: Wujek Jankes się odezwał w środku we mnie. Szkoda, że Kama nie zgłosiła braku stroju.
6: Pała, siadaj.
4: To się da nadrobić.

0: Sasanach ma radość pod powieką.
1: Fajnie, nie? Tak z samego rana.
2: Ciekawe, czy tylko pod dwiema powiekami, czy tylko pod jedną?
3: To zależy, czy masz piocha dużego tutaj, czy w obu.
1: Tutaj Eska. Jak wyglądacie w lustrze? Sprawdźcie z samego rana.
2: Tutaj Eska, 9 minut po godzinie 6. Pytamy was z samego rana, 1 września, jak z waszym przygotowaniem, tudzież nie przygotowaniem.
3: No właśnie, można zgłaszać nieprzygotowanie, można zgłaszać brak stroju, co szczerze mówiąc o godzinie 6:09 bym naprawdę zrozumiała.
1: Cały czas kama czekamy.
2: Zawsze można wziąć kropkę. Ale można wziąć kropkę. Przypominamy wszystkim oczywiście obecnym na sali, że mamy 3 kropki w ciągu roku, możemy zgłaszać.
1: Tak mieliście u siebie w szkole?
2: Tak.
1: No to kropki? Kropki były?
3: A przepraszam, mogę przygarnąć kropkę?
2: Jak pani ma ochotę?
1: Na początku podstawówki u mnie był system, były słoneczka i chmurki. Za dobre zachowanie było słoneczko uśmiechnięte, a za złe było chmurka z deszczem.
2: One u ciebie musiał padać.
3: U niego non-stop pioruny. No dobra, dajcie znać w takim razie na Eskowym Messengerku, przygotowani czy nieprzygotowani z samego rana, halo?
4: Panie i panowie, spokojnie, dzisiaj mamy dopiero pierwszy. Rozpoczęcie roku, pewnie na 9, 10, a potem jeszcze tydzień lekcji organizacyjnych, także jeszcze jest trochę laby.
1: To trzeba na spokojnie.
2: Oby do ferii zimowych,
3: jeszcze
2: tak.
3: Wyjazd na zieloną szkołę.
1: O, ktoś jeszcze z ostatniej ławki.
5: Zgłaszam zdecydowane nieprzygotowanie do piątku najlepiej.
2: A Jadzia zgłasza przygotowanie czy nie
6: przygotowane? Przygotowana jestem.
2: No i pięknie.
3: Jako jedyna.

0: Przedłużamy to lato cały czas. Gibbs, Ego i For Money. 17 po 6.
1: To już tak, no Jadzia jest.
2: Jestem. Poranny? Obecna. Pracowanie.
3: Obecna, przygotowana, jak nie my.
1: To niesamowite w ogóle. No, pięknie wyglądasz. Dziękuję. W stroju galowym dzisiaj, pani Jadzia. No i przeglądamy
3: czarna
1: na galowo.
3: Spódniczka.
1: Na galowo przeglądamy oczywiście prasę. Prasujemy, patrzymy, słuchamy, rozglądamy się, informujemy.
0: Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski, czyli szef kanału Zero, stracił prawo jazdy. Jechał trochę za szybko w zabudowanym na końcu pewnej wioski, gdzie stała policja i go złapała. No i teraz posypuje głowę popiołem. Ustosunkował się do tego wydarzenia.
1: W jaki sposób?
0: Udzielił krótkiej wypowiedzi i mówi tak. Mogę być nazywany debilem, bo źle zrobiłem. Koniec cytatu.
2: Ale po co tak ostro? Wystarczy powiedzieć pirat.
0: Mogę być nazywany piratem?
2: No.
0: Źle zrobiłem.
2: Źle zrobiłem.
3: Z kolei Maja Rutkowski w czerwonym kostiumie kąpielowym uciekała przed wielkimi falami podczas wakacji. Bo jeszcze wczoraj wakacje były, tak tylko przypominam. No i wiadomo, że przecież jak się nie pokaże na Instagramie, to się nie liczy. Więc pokazała.
0: No piękny ten strój taki czerwony, no.
2: Całe szczęście, że w czerwonym. Czerwony zawsze szybszy.
3: Dobrze, że Krzysztof Stanowski nie ma czerwonego samochodu.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ale widziałam, że rower kupił.
2: Też czerwony?
0: Nie, też czarny. Nie.

0: Każdy, kto się modlił o powrót do szkoły, ma już dzisiaj to, co sobie wymodlił. We pray, Coldplay.
1: Jak ja się cieszę, że moje dzieci idą do szkoły.
2: Kamon, bo za chwilę znowu twoi fani się odezwą.
0: Zostańcie przy radiu, bo za chwilę wiedza o społeczeństwie. Newsy się zbliżają.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To

0: 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.
1: Dziś również musicie uważać za kierownicą w Zaczarniu. Zamknięty pozostaje fragment drogi powiatowej. Przejazd ma być zamknięty od 8 do 20, a wszystko przez roboty budowlane. Służby wyznaczyły objazd lokalnymi drogami. Patrzcie na znaki i noga z gazu. Pogoda na szczęście nie najgorsza, ma być ładnie i ciepło.
2: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który w piątek wieczorem w małopolskim Zazdrożu miał potrącić dziecko i uciec, usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Oznacza to zakaz przebywania w strefie nadgranicznej od 2 do 4 km od granicy. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
0: SK Sport News.
2: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open, rozstawiona z numerem 8. Polka wygrała z Chinką Xu Wang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który w 4 setach wygrał z Damirem Dżumhurem. Ta sztuka nie udała się jednak Maji Chwalińskiej.
3: Brawo Maja Chwalińska!
4: Brawo Maja!
5: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
3: Brawo szkoła!
6: To prawda, 1 września, dzień dobry, witamy. No i zapraszamy do szkoły, zapraszamy przed mikrofony, przed głośniki, tutaj SK.
7: No i cały czas zbieramy wasze informacje, kto jest dzisiaj przygotowany, kto nieprzygotowany i bardzo proszę, żeby wychowawczyni z klasy mojego dziecka była dzisiaj przygotowana.
6: No to halo!
8: Siemanko, SK z rana. Chciałbym zgłosić pełne przygotowanie, pełne chęci, pełną mobilizację do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Pozdrawiam.
6: Ale początek miał ładny.
9: Obiecujący.
6: Zdolny, można się dołączyć?
9: Zdolny, ale leniwy. Ty masz pracować akurat.

0: wczorajsze ceny benzyny mogłyby zostać na zawsze już.
1: Ja bym chciała, żeby było mnie.
2: Ja bym też, wczoraj też było drogo, dzisiaj jest jeszcze drożej.
0: No właśnie, przyznać się, kto wczoraj tankował? Cała Polska podobno stała w kolejkach.
1: Ja wczoraj tankowałam diesla.
2: Ja nie tankowałem.
0: Ja tankowałem.
2: No. Wiktor wieczorem już kładł się, w nocy wstał, przed północą poleciał szybko. Ale co, i dobrze.
1: A stałeś w kolejce?
0: Stałem w kolejce.
1: Ja miałam taką malutką, w sensie wszystkie dystrybutory i instrybutory były zajęte, więc musiałam chwileczkę poczekać, no.
0: Ale powiem wam, że naciąłem się wczoraj, bo wykombinowałem sobie, bo miałem trasę zaplanowaną. Ja to jestem z tych, co potrafią na drugi koniec miasta pojechać za promocją z gazetki, bo tam filet z kurczaka jest taniej. Więc jechałem na stację.
1: A Wiktor wie o promocjach wcześniej, bo je czyta.
0: Podjechałem na jedną stację, no. To była 16 i wywiesili kartkę, przepraszamy, nie paliwa nie ma. Ale coś sobie pomyślałem, że oni chyba jednak oszukują, paliwo było, tylko woleli poczekać do dzisiaj i sprzedawać drożej. No ale pojechałem dalej i na następnej stacji już 95 była, zatankowałem, jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Nie, no ty to potrafisz żyć.
1: Dobra, paliwa dobra. Zabrakło, bo wszyscy ruszyli tankować, bo każdy chciał zaoszczędzić, więc w końcu jest coś, co nas zjednoczyło. Radio SK. Eunebaki.
3: Reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: ale ładnie zagrała ta gitara. Za 12 minut do godziny 7. Happy birthday
1: to you. Czarek, Czarek.
2: Budzi w urodziny.
0: Dawno nie mieliśmy chyba Czarka, prawda? Nie było Czarka na antenie.
1: Mój pierwszy taki
0: właśnie,
1: taki
0: nie?
1: Chłopak
0: urodzinowy.
1: Miał na imię Czarek.
0: Tak.
3: No. Czarek, ty z Kamilą?
0: Ty może?
3: Tak.
0: Tak?
1: Nie, to nie ten Czarek, ale każdy Czarek jest fajny, mogę to potwierdzić. Czarku, no słuchaj, 1 września mieć urodziny to nieźle. Musiałeś zawsze iść do szkoły i cukierkami sypać?
4: Akurat to się zdarzało drugiego przeważnie.
0: Okej. Okay. Czarku, ale wiemy, donieśli nam, że jesteś Czarkiem z dobrym osprzętem elektrycznym.
4: Tak.
3: To ty może prezydentem kiedyś zostaniesz. O.
4: Aby nie z wąsami.
3: Proszę wąsów nie wsadzać w kontakt, żeby nie poraziło.
4: Nie, to nie.
1: Ty masz dzisiaj bardzo ważne zadanie, bo oprócz tego, że masz urodziny i musisz świętować, to musisz również z dzieciakami na rozpoczęcie roku szkolnego jechać. Ty pamiętasz?
4: Tak, pamiętam.
3: No i ktoś napisał nam, że się boi, że zaśpi, więc jesteśmy tu po to, żeby dopilnować tego, żebyś był jednak w stanie to zrobić. Co tam twoje urodziny? Obowiązki się liczą, no.
4: Akurat wróciłem z nocnej zmiany, także o zaspanie to się nie boję.
0: A nie chce ci się spać? Jego, serio?
4: Jak już słoneczko wstało...
5: Może spałeś
4: świeci
5: w pracy.
4: Świeci prosto w oczy.
3: To jest elektryk. On jak jest zmęczony, to wsadza 2 palce do kontaktu i od razu jest obudzony.
4: I się ładuje.
1: A ty jesteś przekonany, że pamiętasz, do której klasy chodzą twoje dzieci?
0: No właśnie.
1: Bo to zawsze jest trudne w przypadku tatusiów.
4: Nie, no ta starsza idzie do 5, a młodsza do 3.
1: Ale 5 A, B czy C?
4: Jest jedna, nie ma AB.
1: To łatwiej.
3: Bardzo ważne pytanie do ojca, jak mają na imię? Czy nazywasz je ta starsza i ta młodsza?
0: Czarku,
4: Zosia i Ola.
0: O, i tą sytuacją, że jesteś przygotowany do zajęć dzisiejszych, 1 września zrobiłeś dobrze swojej żonie, bo żona się martwiła, żebyś nie zaspał, żeby tam wszystko było w porządku, więc brawo dla ciebie, brawo dla żony. Brawo, prezenty!
1: No, wszystkiego najlepszego.
4: Dziękuję
1: z okazji urodzin. Wręczamy ci 100. I nie pytaj się, jak z cukierkami, czy możesz 2.
3: No, i wręczamy ci ostatnie też 10 sekund na antenie należy do ciebie. Co i komu chcesz teraz powiedzieć?
4: Super, no to chciałem dzieciakom życzyć miłego rozpoczęcia roku szkolnego, podziękować żonie za super pobudkę. No i wszystkiego dobrego dla was.

0: Za chwilę siódma, idealna pora na śniadanie.
1: Ale to było smacznego. Śniadanie do szkoły i kanapka w dodatku.
2: A ten już zeżarł, no nie wierzę.
1: Obawiam się, że to była kanapka zresztą z czerwca, więc ja bym uważała na twoim miejscu.
2: Życzymy ci dużo zdrówka oczywiście, Wiktorku.
3: To zielone to nie sałata.
2: Życzymy dobrego odbioru, za chwilę newsy i uwaga, uwaga, będziemy łączyć się z najmniejszą szkołą w Europie czy na świecie nawet?
4: W Europie.
2: W Europie, no uważajcie.
5: Jankes, Jankes, Kama, Kama i Wiktor. Radio SK.
6: Reklama.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
17: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: I po reklamie.

0: Pierwszy dzień nowego roku szkolnego w regionie tarnowskim w prognozach meteorologów prezentuje się całkiem przyjemnie. Ma być słonecznie, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 24 stopni. Parasole mogą zostać w domu, ale jadąc autem uważajcie na młodych ludzi wracających do szkół. No i na drogowców, którzy też nie odpuszczają.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co udało ci się ustalić?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym, jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Koniec z tańszym tankowaniem, wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę.
3: Powinno być tańsze, na zarobki Polaków powinno być tańsze.
4: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
1: Komentują kierowcy, program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie dwa tygodnie. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie. Chodzić do niej będzie jedynie 6-letnia Aisha, o co walczyli jej rodzice.
5: No będzie chodzić, nie będzie, to się jeszcze zobaczy. SK
0: Tarnów News. Tomek Piszczek przy ulicy Głowackiego i Królowej Jadwigi w Brzesku. Tam 1 września w pobliżu szkół spodziewajcie się policyjnych patroli. Będą uczestniczyły w akcji Zwalniam przed szkołą.
6: Są umiejscowione w centrum miasta Brzeska, gdzie jest największy ruch kołowy, jak i pieszy.
0: Mówi Tomasz Nosal z policji w Brzesku. Mundurowi będą rozdawać ulotki, pouczać i kontrolować przewożenie najmłodszych. Dobra wiadomość dla autorów projektów tarnowskiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie 50 zgłoszonych propozycji przeszło ocenę formalną. Teraz czas na weryfikację merytoryczną. Ostateczna lista projektów do głosowania będzie znana 13 października.
7: Janke, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Koniec wakacji, początek szkoły. No i poranek bez ceł.
8: Powiedzieli wszyscy rodzice.
5: Dokładnie. Witamy, dzień dobry. Oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
9: No właśnie, pora odpowiedzieć sobie tego dnia na to sławne internetowe pytanie.
10: Czy naładowane są bateryjki przed szkołą?
11: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
10: Czyli za krótko jednak te wakacje.
11: A może za długo właśnie.
5: Może za długo, tak?
9: Nie, było super.

0: solo con un beso.
1: Piękna lekcja hiszpańskiego.
2: Jajecznica ze stolą, to prawda.
1: Enrique, siadaj, piątka.
3: Panie, ja to w podstawówce się rosyjskiego uczyłam.
2: Ja też tak miałem, że no, to prawda.
3: Hiszpański, ja nawet powiedziałam, że taki język istnieje.
2: Tak było rzeczywiście. Ja też jeszcze jestem z zestawu radziecko-rosyjskiego.
3: Radzieckiego, no dokładnie.
1: 1 września każdy z nas przypomina sobie czasy szkolne. No i właśnie, są takie rzeczy, które zostają nam w głowie na lata. W środku nocy cię obudzą, a ty masz wiedzę bezużyteczną, którą zapamiętałeś i nie wiadomo, po co ci to we łbie siedzi. Ja na przykład wiem do dzisiaj, że mitochondrium to jest centrum energetyczne komórki.
3: Tak, na co mi to wiedzieć? I zachodzi tam oddychanie komórkowe, to też pamiętam.
2: No centrum, no, gdyby ktoś ciebie kiedyś zapytał na ulicy, i co?
1: Gdzie jest centrum? W mitochondrium.
3: A pamiętacie, że ameby poruszają się za pomocą niby nóżek? To? A pantofelek za pomocą rzęsek?
2: A wiecie, jakiego koloru buty miał Karol Wielki?
1: Jakiego?
2: Podczas koronacji? A? Czerwone. Ja to zapamiętałem, naprawdę.
1: Ja zapamiętałem, że 1, 4, 3 i 4 w lesie mu przewiało plery, skutkiem czego potem w grudku doszedł jego zgon do skutku, czyli śmierć Władysława Jagiełły.
3: Jejku. Jest faktycznie wiedza absolutnie bezużyteczna, którą nabywamy od czasu do czasu w szkole i później zostaje z człowiekiem po prostu na lata. To już jest w naszym DNA. Krzyżowanie DNA też pamiętam jakby coś.
1: Dajcie nam znać, jakie fakty wam zostały w głowie. Coś, co absolutnie w dorosłym życiu się nie przydaje, a z jakiegoś dziwnego powodu zapisaliście to w mózgu na karcie pamięci.
3: Eskowy Messenger czeka, 664 402302.
1: No i ten messengerek.

0: się, jacy przygotowani do szkoły, patrz, Rudimental i Khalid. Proszę
1: wszystko
0: pani,
1: ja wiem,
0: all I know.
1: Wszystko wiedzą, rzeczywiście. No zobaczymy, jak będzie z naszymi słuchaczami. W kolejnym odsłonie siódme wygrywa. 7 pytań, 7 odpowiedzi. Najlepiej odpowiedzieć na 7 pytanie prawidłowo i nagrody są wasze.
0: I tylko 2 minuty na te 7 pytań, więc tempo, ludzie, tempo!
2: 7 wygrywa w Radiu SK.
3: No to dzwońcie 664-402-302 do wygrania nasz t-shirt radiowy Radia SK. Cześć!
1: Cześć SK, cześć wszystkim, mówimy 1 września, dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo, komu cześć mówimy, dzień dobry.
3: Musisz odebrać, bo nam się telefon zawiesił. A
0: dobra, to ja jestem teraz telefonistką.
4: Halo!
1: Łączymy się z budką telefoniczną wiktorową, halo?
0: Halo, dzień dobry, do widzenia, halo. Tu Londyn, ona blondyn, halo!
1: Jesteś!
5: Halo.
3: No! O, cudownie. Jak masz na imię?
5: Asia.
0: No to uwaga.
3: Asieńko, powodzenia.
0: 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
3: Asiu, kto jest starszy? Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski?
1: To są dwie różne osoby.
5: Musiał.
3: Łowski. Łowski ma 32 lata, a ten krótszy ma 31.
1: Musimy dziękujemy, się nie przychodzisz do kolejnej klasy. Dziękujemy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Co to za gra? Ale fajnie.
0: Gra w telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, to Eska. Już można mówić, już jesteśmy. Już jest drugie pytanie.
5: Dzień dobry.
0: Drugie.
1: Lecimy z drugim.
0: Gdzie pukamy?
1: To jest pytanie.
3: Szok, że akurat ty je zadałeś.
1: Dobrze. Uwaga, lecimy. Trzecie. Ile zostało miesięcy do wakacji?
0: Ile? Ja bym zaliczył.
5: O kurde, 9.
3: Zaliczone, jedźmy dalej.
1: Dwa odpowiedź, zaliczamy, dobrze.
0: Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Czy kury mają pępki?
5: Co mają?
0: Pępek.
5: Nie.
3: Rodzą się z jajeczka.
1: Piąte. Bardzo dobrze.
3: A co się robi z piniatą?
5: Rozbija.
1: Dobrze, wszystkiego dobrego urodzinowego oczywiście. Kiedy mówimy pal licho, co to oznacza?
5: Jak, że nic nie szkodzi, licho, wydało się, wydarzyło się.
0: Nic nie słyszałem, ale zaliczam. Jest dobrze. Dzisiaj bardzo mam dobry nastrój.
3: Jak nauczyciele 1 września. Co zrobić w nowej klasie, tak żeby wszyscy cię zapamiętali już 1 dnia szkoły?
5: Przynieść cukierki.
3: Przekupstwo.
1: Może być.
3: Nie mogę powiedzieć, że zawsze popłaca.
1: Ale niestety zaliczamy.
3: Nie mówię.
1: Zaliczamy, wyrobiliśmy się w czasie oczywiście. Gratulacje, owacje na siedzącą. T-shirt eskowy
0: tak
1: dla
0: jest.
1: Ciebie.
0: I mamy taką prośbę przyszłym razem, jak będziesz do nas dzwoniła, polej płynem do mycia naczyń telefon, żeby trochę lepsza jakość połączenia była.
5: Ja idę do pracy i dlatego nie mogę.
1: No tak, rozumiemy.
5: Ale w piątek mamy imieniny.
0: A, to zmienia postać rzeczy.
1: A, to wiadomo. No to tak, to wszystkiego dobrego.
0: To była świetna jakość połączenia w takim razie.
6: Kto na

0: Patrzcie do góry, lecą myśliwcy na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: A za chwilę o tym w newsach będziemy mówić. Mm-hmm. O poderwanych myśliwcach, tak się zastanawiam. Właśnie. Co myśliwcy lubią, jak się je podrywa?
0: No, jaki podryw działa na myśliwce?
1: Choć pokażę ci moje skrzydło.
2: Nie wiem, ale... Jankes.
3: Kama.
2: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Ale cokolwiek z nimi zrobisz, to pewnie odlot.
2: SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: BrookBet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj BrookBet Termalikę z trybun.
14: I po reklamie.
15: Nad ranem trochę pokropiło, ale reszta dnia ma być pogodna i ciepła. Do 25 stopni pokażą dziś termometry. Pogoda sprzyja pieszym i drogowcom. Ci ostatni rozpoczynają właśnie remont ulicy Słowackiego w Brzesku. W związku z wymianą nakładki asfaltowej droga przez jakiś czas będzie zamknięta, więc trzeba będzie korzystać z tras alternatywnych.
16: Wybiła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce. To po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Po pół godziny zagrożenie odwołano. W Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mieli oszukiwać przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych na jednym z popularnych portali. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Grozi im do 10 lat więzienia.
17: SK Sport News.
16: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne

0: I co zapamiętaliście ze szkoły? Z takich rzeczy, które może niekoniecznie są potrzebne?
1: No, mi w pamięci została pani od WF-u. Fajna była pani laska.
0: Akurat wydaje mi się, że wygląd pani od WF-u to jest wiedza użyteczna.
2: No dobrze.
0: A pamiętacie jeszcze? Skok przez konia?
2: No to jest bardzo ważne. Przez kozła to się mówiło. Czy miałeś konia?
0: Konia!
2: Skąd ty konia wziąłeś w szkole?
0: Pani od WF-u mnie okłamała.

0: Mamo, moje ciało nie jest gotowe na szkołę. My body isn't ready. Sombr.
1: Ale z angielskiego się. Masz piąteczkę.
0: Dziękuję bardzo. Thank you.
2: Kamcie, co ty znalazłeś jakąś informację na temat Piotrka Żyły? Co tam u tego Piotrusia naszego?
1: No, tam wielka informacja. Oglądam zdjęcia, widzę podpis Piotrek Żyła i go nie poznałam. A nie poznałam go, ponieważ sobie Piotruś Żyła wziął i przefarbował włosy. Niektórzy nie muszą farbować włosów na siwo.
0: Bo nie mają. Tak jak my.
1: A niektórzy... No, nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy o co chodzi.
2: Ale czekajcie.
1: Ale przefarbował faktycznie sobie łepetynę na taki trochę... Kojarzycie, jak wygląda Elza? Ta, która śpiewa mam tę moc, mam tę moc? No to właśnie ma taki kolor włosów.
0: To jest taki Eminem po tygodniu u fryzjera.
2: Ale czekajcie, dopóty nie zrobi sobie na głowie tego makaronu z zupki chińskiej, to wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dobrze. Radio SK.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
8: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
11: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
10: Ducha? To ja niedługo wyzionę.
11: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Ruchy, ruchy, ludzie. 13 minut zostało do 8, to Eska gra z samego rana.
1: No i teraz mój ukochany, najlepszy po prostu Noselito.
0: Jeżeli komuś wydawało się, że najstraszniejszym dźwiękiem 1 września może być dźwięk dzwonka w szkole, to jest w błędzie. Straszniejszy jest dźwięk telefonu od Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
4: Tak.
3: Przetrawiona Iwona, intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
4: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
3: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
4: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
3: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
4: No to proszę wyrzucić do bio.
3: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
4: No dobrze, to no to co, ja mam zabierać to jedzenie?
3: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie rzuci do woreczka i
4: na
3: później...
4: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
3: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
4: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
3: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
4: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
3: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
4: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
3: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
4: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
3: A do woreczka?
4: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
3: Proszę pani, to jest
4: pani
3: kwestia, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
4: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
3: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
4: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
3: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
4: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: No i co?
0: No ciekawe, jaką ocenę z zachowania miał Nosel w szkole.
6: No wiadomo.
0: Najlepszą.
6: Ledwo.

0: 5 minut do godziny 8 tutaj SK we wtorek 1 września. Wracamy do szkoły po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wyciągamy karteczki.
1: No właśnie, wyciągamy karteczki i sprawdzamy waszą wiedzę bezużyteczną, którą ze szkoły wynieśliście, bo przecież krzeseł nikt nie wyniósł.
2: Ja będąc w technikum hotelarskim uczyłam się, z jakich cegieł powinno się budować hotel, jakie rury powinny być dopływowe wody, a jakie odpływowe. Jakby to było najistotniejszą rzeczą podczas pracy w hotelu.
3: Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa.
0: Ja też zawsze przyjeżdżam do hotelu, od razu pytam o te rury, które tam są, jak które dochodzą, które wychodzą.
3: Wydaje mi się, że one nawet są ważniejsze niż to, że morena musi być czołowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Że co, przepraszam?
3: Że morena czołowa. O, w czoło się uderzy.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
23: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie. I po reklamie.

0: Słońce przeważa na niebie nad Tarnowem i okolicą, ale nie rozpędzajcie się za bardzo. Jezdnie i chodniki wciąż miejscami są mokre. W kolejnych godzinach opady deszczu nam jednak nie grożą, będzie natomiast coraz tłoczniej na ulicach. Spodziewajcie się też patroli drogówki w rejonie szkół. Rozpoczyna się akcja Zwalniam przed szkołą.
1: Jest 8, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego.
2: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
1: Reporterzy nieoficjalnie ustalili, jak wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. W studiu Mateusz Chłystun, jak dokładnie działał sprawca?
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
1: Prokuratora prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Lionel Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.
4: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Czy miasto Tarnów i gmina Tarnów powinny się połączyć? Z petycją powołania komisji do sprawy opracowania koncepcji oraz projektu takiego rozwiązania wystąpił były działacz Solidarności, współtwórca Komitetów Obywatelskich Andrzej Olejnik.
5: Aby radni, którzy nas reprezentują, zrobili analizę, co się opłaca.
0: Petycja trafiła do Rady Miasta Tarnowa, Rady Gminy Tarnów oraz do prezydenta Tarnowa. Krok bliżej do tarnowskiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie z 50 zgłoszonych propozycji uzyskały pozytywną ocenę formalną. Po kolejnych etapach weryfikacji mieszkańcy rozpoczną głosowanie 14 października.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, szkoło, witamy 1 września. Ha, Kama na stojąco w rozkroku. Ależ ty wyglądasz, dziewczyno.
9: Ja cię kręcę. Dwie minuty temu pierwszy dzwonek był.
8: Ale uważaj, bo ja kiedyś w szkole miałem tak, że zrobiłem takie rozkroki i kumpel mi kopnął w tyłek.
10: Oj, a wow, a wow, a
8: wow. Nie wolno, nie wolno, nie wolno.
10: I to jest to, co zapamiętałeś ze szkoły, tak?
9: To
8: naprawdę serio.
9: Dajcie
8: znać. Jaka jest wasza wiedza bezużyteczna, czyli co zapamiętaliście z czasów szkolnych?
11: Ja pamiętam, jak wyrzucałem kwiatki przez okno. Też mi to do niczego nie jest potrzebne teraz.
10: To były trzy przedmioty w jednym, słuchajcie. WF, fizyka i biologia.
9: A jeśli to były hortensje, to też język polski.

0: 9 minut po godzinie 8.
1: Słuchajcie, mam nowe zadanie. Mama Kasia, mama Gosia, Jimmy, Jasiu, kto to jest, no?
2: Szczęśliwa
3: rodzina.
2: Ale szczęśliwa, zapamiętaj, przede wszystkim.
1: Pozdrowienia dla mojego synka Kubusia, który dzisiaj idzie do zerówki, idzie, słuchajcie.
3: Jacie.
1: To jest po prostu wyzwanie. Kubuś, leć, baw się dobrze, widzimy się później. Lecą, kocham was.
2: Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do fast fooda.
4: Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor.
1: To jest profesor w fast foodzie?
2: Okazuje się, że pracując właśnie tam, słuchajcie, można zarobić więcej niż na polskich uczelniach. Doktorant na polskiej wyższej uczelni, słuchajcie, dostaje 3168 zł na rękę już po odliczeniu podatków, a pracownik fast foodu na etacie 3600. Także niech każdy sobie policzy, co się bardziej opłaca w tym kraju.
3: Ojejku, troszkę się pozmieniało. No cóż, no widocznie ludzie bardziej od nauki potrzebują jedzenia.
5: I może frytki do tego.
6: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: dokładnie, z muzyki A Three Run, piątka do dzienniczka.
1: Konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
2: Tak to jest, że wracamy do szkoły i potrzebujemy mieć jakieś supermoce i razem z nami Michalina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ile dzieciaków masz na pokładzie?
3: Jedno, ale jest intensywnie.
4: Jedno konkretne. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.
5: Gospodaruje energię, jakby była trójka.
2: A co to tak znaczy, że intensywnie?
3: No bo Mikołaj oprócz szkoły trenuje piłkę nożną, siatkówkę, ćwiczy szachy, więc mamy mnóstwo zajęć popołudniowych, na które trzeba jeździć.
2: Czyli kobieta szofer się do nas odezwała, to jaką supermoc ty byś powinna mieć na nowy rok szkolny?
3: I moją supermoc wymyślił Mikołaj właśnie i trafił w punkt, że naszą supermocą powinna być teleportacja.
2: Jejku, jak ja bym chciała to mieć.
0: Jejku, każdy marzy o tym.
2: Pani, podoba
0: mi się. Przez
2: domu
0: teleportować szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły.
3: No. I nie trzeba siedzieć pod żadnym stadionem, pod żadną halą i czekać, tylko pyk i jesteś w domu.
2: A co ty robisz, kiedy właśnie musisz czekać, aż skończy trening?
3: No tak, albo załatwiam sprawunki, czyli robię jakieś zakupy, albo mam ze sobą książkę, więc no, albo czasem spacerek, jeśli jest jeszcze ciepło
2: no
3: i ładnie.
2: Bo jak pogoda jest, to staram się tak. Ja doszłam do takiego momentu w moim życiu, że zaczęłam wozić w samochodzie poduszkę oraz koc i robiłam sobie drzemki w trakcie.
3: Warto rozmawiać.
5: Super moc teleportowania kontra moc zasypiania.
0: To ja widziałem dzisiaj taką osobę na przystanku, a o to chodziło, że sobie po prostu tak drzemkowała.
2: Michalina, 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły raz zestawy śniadaniowe tu się da.
3: Dzięki bardzo.
0: Jesteś cudowna, już masz piątkę na dzień dobry, na zachętę w tym roku szkolnym.
2: No, sprint ma zaliczony zdecydowanie.
5: Dobre wejście w rok szkolny zapewnione, a my teleportujemy się na naszą playlistę.
1: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.

0: 8.30 już za chwilę. Goście w studiu. Kamil Nosel, dzień dobry.
1: Jaki ja goście? Ja po prostu do szkoły przyszedłem.
2: Kamil, a co ty miałeś z zachowania? Bo my obstawiamy, że kiepsko musiało być u ciebie.
0: No właśnie.
1: Powiedz. Czy jesteś moją nauczycielką?
0: No nie, no jak było?
1: Dobrze.
0: Dobrze było?
1: Ja byłem kujonem.
2: Czerwony pasek był na świadectwie?
1: Nie, gdzie indziej, bliżej.
0: Bo teraz, to wiesz, my tutaj mamy dziennik nasz elektroniczny nowy.
1: I co? No. Ale ja się nie spóźniłem, ja nieprzygotowanie zgłaszam.
0: Tak. Yeah.
3: Drodzy uczniowie, zostańcie przy radiu, bo zaraz między innymi o zmianach w nowym roku szkolnym.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o Twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama. Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Policja rozpoczyna akcję Bezpieczna droga do szkoły. Dziś więcej patroli spotkacie w rejonie placówek, m.in. w Tarnowie. Funkcjonariusze sprawdzają zachowanie kierowców, pieszych i rowerzystów, a także sposób przewożenia dzieci. Mundurowi przypominają też, że przy szkołach zwalniamy i zachowujemy szczególną ostrożność.
8: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczna noc w Kijowie. Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Nowe przedmioty, brak ocen za pracę domową i całkowity zakaz używania telefonów. To tylko początek. Wraz z nowym rokiem szkolnym idą wielkie zmiany. Wszystkie kompleksowo opisaliśmy dla Was na sk.pl. Dziś kolejne mecze z udziałem Polek na US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena French, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz, a nieco później na korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones.
9: Jankes.
10: Jankes.
9: Kama.
10: Kama.
11: I Wiktor.
9: Wiktor.
10: Radio SK.
12: 8.31, 1 września, dzień doberek. Witamy obu do wakacji.
13: Zbieramy wiedzę bezużyteczną. Co wam w głowie zostało ze szkoły? Halo, dzień dobry.

0: proszę wstawać. Tańczymy od samego rana z wami oczywiście. Nakręcamy się, napędzamy na kolejny rok szkolny. 1 września.
1: No i zastanawiamy się, jaka wiedza bezużyteczna została z wami po tym, jak skończyliście, bo przecież wiadomo, że skończyliście szkołę, nie? Skończyliście, prawda?
0: Z dobrym wynikiem, proszę pani. Halo?
2: Bezużyteczna wiedza, którą zapamiętałem ze szkoły. Kampr Ordovic Silur Devon Carbon Perm. O sensie LR.

0: paleozoicznej.
1: Karbon, taka sytuacja. No, hemoglobina.
2: Halucynacja.
1: Tak, dokładnie. Jankes.
3: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
11: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
12: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
13: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
12: Mają od ręki?
13: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
12: No to jedziemy.
13: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
14: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
18: I po reklamie.

0: Sielanka w wykonaniu Dawida Podsiadło. No, zaraz pójdziecie do szkoły i się skończy ta sielanka. Dziewiąta za chwilę.
1: To teraz historia, która, dawaj, mam nadzieję, przekona wszystkich facetów do tego, że powinni interesować się sprzątaniem.
2: Okej. Okay. Ja się bardzo interesuję. Co tam ciekawego masz?
0: Ja zdejmuję słuchawki, już nie słucham.
1: Dawaj. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna nagrał zdradę żony, wykorzystując kamerę w robocie do sprzątania podłogi. Bang!
2: No łobuzerka, no jak mógł jej to zrobić?
1: Sąd na podstawie tych materiałów, które zarejestrował przez robota sprzątającego, przyznał chłopu rozwód. Więc naprawdę, panowie, interesujcie się sprzątaniem, no.
2: Wzywamy świat...
1: I żonami też!
2: Wzywamy świadka na salę, robot sprzątający.
0: Ale wyobrażacie sobie tego faceta, tego kochanka, który leży z tą żoną w łóżku i sobie myśli: cholera, skupić się nie mogę, ciągle ten robot mi jeździ. To jest tak czysto, że jedynym śmieciem w tym pokoju jestem ja.

0: 5 minut do godziny 9. Wystawiamy ocenę za dzisiejszy program. No, prosimy.
1: No, oczywiście, że szóstka. Im daj ocenę, ja wam nie mogę wystawić.
2: No, ja bym ci postawiła tak 3 z plusem. No.
0: Wiem, ale zachowanie to już w ogóle. Słuchajcie, my kończymy dzisiaj.
2: Rodziców wzywam na
0: dywanie. My kończymy dzisiaj, za chwilę Kasia Wysierska na naszym miejscu, ale dzisiaj od godziny 15.
1: Chodźcie, panie.
0: Proszę państwa, bardzo mocno polecamy, bo to będzie wydarzenie co najmniej wyjątkowe.
1: To będzie po prostu eska.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu Eska.
4: Radio Eska.
5: Reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uważajcie na Słowackiego. W rejonie skrzyżowania z ulicą Rejtana doszło do potrącenia na przejściu dla pieszych. Poszkodowana kobieta z obrażeniami została zabrana do szpitala, a na miejscu policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Poruszanie się tam jest obecnie utrudnione. Policjantów drogówki spotkacie też na Krakowskiej w rejonie Galerii Handlowej.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9:00, to jest SK News. Jakub Krzyżak. No i pierwszy dzwonek to znak, że uczniowie wrócili już do szkoły, niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
4: Stres, bo sprawdziany.
5: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
6: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
7: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
6: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00 od poniedziałku do piątku.
3: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny oznacza kilka istotnych zmian, m.in. w podstawie programowej czy na stołówkach. Wszystkie zebraliśmy dla Was na sk.pl. Koniec z tańszym tankowaniem. Ceny paliw poszybowały w górę. Na razie nie ma perspektyw na obniżki, mówi nam Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie.
8: To wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w hurcie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
3: Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. 2 tygodnie obowiązywania programu kosztowało Skarb Państwa niemal 500 mln zł. Jak dokładnie kształtują się teraz ceny, sprawdziliśmy na sk.pl. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
9: Ciekawe było to, że przed piłką meczową na gazetę zacisza. I trenująca jej jest akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekają na ten koniec.
3: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W czwartek Raszynianka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ostatnio 6 lat temu w półfinale French Open górą była Polka.
0: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Celem jest usprawnienie komunikacji w Tarnowie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przesłał władzom miasta propozycję umowy dotyczącej wprowadzenia biletu aglomeracyjnego.
10: Plan jest taki, żeby mieszkańcy Tarnowa z kartą miejską mogli się równolegle poruszać autobusami MPK i na tym samym bilecie autobusami kolei małopolskich.
2: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. W kalendarzu wrzesień, więc tarnowskie autobusy wracają do normalnego rytmu. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy. Na 11 liniach wracają kursy zawieszone na wakacje, m.in. na 0, 1 i 3.
11: 9:02. Dzień dobry, jak nam rozpoczęcie roku? Co mieliście w planie dziś lekcji jako pierwsze? Ja zaczęłam od WF-u, nie polecam. Męski
12: ja
11: Grani Orkiestra,
12: serwis.
11: Nareszcie też dobry. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, przejdziemy przez to dzisiaj razem.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znajdę.

0: 18:09. Swedish House Mafia, Likli, Happiness is so sad w Radiu SK. To uwaga, zatykamy teraz uszy. No nie mogłam się powstrzymać i musiałam. Część nauczycieli i część uczniów usłyszy ten dzwonek dziś, no najpóźniej jutro. Znam teraz rodziców, którzy się uśmiechnęli delikatnie pod nosem, ale spokojnie. U nas dla każdego coś dobrego, my traktujemy wszystkich tak samo porówno, więc teraz dorośli wasz, w cudzysłowie, ukochany dźwięk. Co rano, nie ma wakacji, niezależnie od tego, czy lato, czy jesień i jeszcze z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na zdalnym. I co ciekawe, ten dźwięk pojawia się dokładnie wtedy, kiedy akurat zaczęliście gotować obiad.
1: Radio SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Rihanna i Eminem. Dzisiaj jakoś tak nostalgicznie, nawet jeżeli nie idziecie do szkoły albo nikt z waszej rodziny do szkoły po wakacjach nie wraca, no bo 1 września to jest jakiś taki czas, kiedy sobie przypominamy, jak to było, kiedy my do tej szkoły szliśmy. 22 minuty do 10, kto na 10 ma rozpocząć roku, to już najwyższa pora się zbierać. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie, wiedząc to wszystko, co wiecie dziś, tym sprzed kilkunastu lat, którzy szli właśnie do którejkolwiek klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Jedno zdanie, które gdybyście mogli wysłać do siebie z przeszłości, to właśnie byście powiedzieli. Głosówkę nagrajcie na Eskowy Messenger, tam czekam. Ja bym powiedziała: Kasia, wysypiaj się i nigdy nie przestawaj jeździć z rodzicami na wakacje, dlatego że jest najfajniej, bo oni za te wakacje płacą. Czekam na wasze propozycje. Radio
1: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
10: BrookBet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj BrookBet Termalikę z trybun.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
12: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
13: Ducha to ja niedługo wyzionę.
12: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
14: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
15: I po reklamie.

Nigdy się nie poddawajcie. Taki jest wniosek z tego kawałka, dlatego że on został wydany 6 lat temu. A teraz grały go w Radiu SK. Sunflower, Post Malone, Swae Lee przed 10 po 10 kolejne hity.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
3: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
4: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformułowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
4: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
8: No można się zakochać, nie?
9: Nie, no tak.
4: SK Reakcje.
10: SK Reakcje.
4: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
11: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
4: Hanczak, zapraszam.
12: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
13: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Na ile to możliwe, omijajcie ulicę Słowackiego w Tarnowie. Wciąż są tam spore utrudnienia w ruchu. A wszystko przez poranny wypadek na skrzyżowaniu z ulicą Rejtana. Kierowca samochodu osobowego potrącił pieszą na przejściu. Kobieta z obrażeniami została zabrana do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci tarnowskiej Dogówki.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Jest 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga między węzłami Częstochowa Północ a Mykanów jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje tam objazdy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Umowa została zawarta kilka miesięcy przed upadkiem giełdy, podaje Wirtualna Polska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
0: Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
21: Dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach. Co na to uczniowie?
6: Okej, okay. Ja tam często telefonu i tak nie używam.
8: Trochę słabo, lepiej było jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie?
9: Na lekcji nie powinno się używać.
21: Opinie młodych tarnowian zebrała Justyna Świderska. To tylko jedna ze zmian, które wchodzą właśnie w życie w szkołach. Wszystkie kompleksowo opisujemy na sk.pl.
10: SK Tarnów News.
20: Tomek Piszczek. Koniec laby. Uczniowie wracają do szkół. Jakie głosy słychać na tarnowskich ulicach?
17: Nie chcę iść do szkoły. Wolę wakacje. Ja bardzo już tęskniłam za szkołą i już nie mogę doczekać.
9: Zobaczymy, jak będzie.
22: Tęskni się ze znajomymi, ale no za nauką to tak troszeczkę średnio.
20: A o nastroje przed pierwszym dzwonkiem pytała Justyna Świderska. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w Miechowicach Wielkich. Od dziś do czwartku między 8 a 14 prowadzony będzie remont drogi Szczurowa-Żelichów. Możliwe są czasowe zamknięcia. Objazd poprowadzono lokalnymi drogami gminnymi.
23: No tylko patrzeć jak śladem szkoły, nasi szefowie nam powiedzą, że w trakcie pracy mamy z telefonów nie korzystać. Dla niektórych to by było zbawienie. 2 minuty po godzinie 10:00, Ed Sheeran, Shape of You, Dawid Podsiadło też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Gdyby ktoś nie wierzył, to tak, to jest Andrea Bocelli i David Guetta. Takie połączenia tylko w Radiu SK. Już po godzinie 10. Wracamy dzisiaj do szkoły, no tak bardziej mentalnie niż fizycznie, chociaż niektórzy fizycznie też wrócili. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie wracającym dziś do szkoły, gdybyście mogli przekazać im wiadomość z przyszłości? Maciek?
1: Miej wywalony, a będzie ci dane.
0: Pod tym to ja się akurat podpisuję. To jest w ogóle taka rada, która przyda się też w dorosłym życiu. No i jest też Marek.
2: Mniej matematyki, więcej hydrauliki. Teraz człowiek żyłby jak król, robiąc łazienki i jeżdżąc na Malediwy. Pozdrawiam.
0: A teraz sobie przypomnijcie, ile razy nauczycielki nam mówiły, że mamy się uczyć, bo w cudzysłowie będziemy kopać rowy. Jak ja sprawdziłam, ile tam się za to przysłowiowe kopanie rowów dostaje, to mam ochotę wrócić do tej szkoły z reklamacją. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich fantastycznych budowlańców, bo dobrej ekipy to ze świecą szukać, więc w razie czego to się uśmiecham, gdybym kiedyś potrzebowała.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
5: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
4: Serio?
5: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
4: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
5: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
4: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
8: Ducha to ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.

SK. Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Ciele i drodzy uczniowie, zaczynacie dziś coś po raz kolejny i po raz pierwszy, bo 1 września to powroty i rozpoczęcie nowego roku szkolnego i na przykład przejście do nowej klasy. Być może też z nowymi koleżankami i kolegami. U nas też się to zadzieje. My też mamy nowych kolegów, ale jakich fajnych. Marcin Sońta, Michał Krościel dołączają dziś na Antenę Radia SK i od 15 poprowadzą popołudniówkę dla Was. SK w Radiu SK. Dobrze to sobie wymyślili. Odpalcie, przyjmijcie ich ciepło, bo na pewno będzie super. Teddy Swims, Mr. Know It All za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
2: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
3: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
4: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
3: Mają od ręki?
4: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
3: No to jedziemy.
4: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
5: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
8: I po reklamie.

Fly High, Tobi Romeo. Tego Wam życzę na nowy rok szkolny i na początek, żeby wysoko lecieć, nie znać granic. Byleby tylko czasami potrafić spaść. 6 minut do 11, po 11 gramy kolejne najlepsze hity. I wciąż Was pytam, co byście powiedzieli sobie z przeszłości, gdybyście tylko mogli.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
2: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
3: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie? Nie, no
3: tak. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Błękitne niebo i przyjemne wartości na termometrach. W kalendarzu 1 września, ale aura łagodzi powrót do szkolnej rzeczywistości. Na brak słońca nie będziemy dziś mogli narzekać w regionie tarnowskim do końca dnia. W środę i w czwartek też ma być przyjemnie. Temperatura w ciągu dnia będzie przekraczać 20 stopni.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Wybiła 11, to jest SK News. Jakub Krzyżak. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową, mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
15: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
14: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A1 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują was na objazdy. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na sk.pl. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
16: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
14: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych Nadmorskie Oko. Zostanie ona skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Żeby zobaczyć słynny staw, trzeba będzie przejść 6 km w jedną stronę zamiast 2. To oznacza jednak tańsze bilety, 50 zł za jazdę w górę i 30 zł w dół. Pilotaż ma potrwać przez miesiąc.
3: SK Tarnów. News.
13: Tomek Piszczek. Żeby poprawić bezpieczeństwo najmłodszych na drogach, temu ma służyć akcja Zwalniam przed szkołą, która w całym regionie startuje 1 września.
17: Będziemy sprawdzać, jak dzieci dowożone są do szkoły, czy pojazdy są wyposażone w foteliki, czy dzieci są zapięte w pasy bezpieczeństwa.
13: Wylicza Tomasz Nosal z policji w Brzesku. Wzmożone działania potrwają do końca września. Nowa organizacja ruchu przy przedszkolu i żłobku Maja i Gucio w Tuchowie. Od dziś w rejonie placówki obowiązuje ruch jednokierunkowy. Wjazd od ulicy Szpitalnej, wyjazd w stronę Grochmala. Zmiana ma usprawnić poranny dowóz dzieci. Patrzcie na nowe znaki.
5: Dwie minuty po 11:00 to już druga, trzecia może kawa albo przerwa na jakieś rozmowy w kuchni socjalnej tak zwanej. Temper City, Southward, już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: po pracy, napisał Adam. Adam, bardzo dziękujemy, jakby to powiedzieć. Nikt nie pytał, bo my wciąż w pracy, ale wciąż cię lubimy. 17 minut po godzinie 11, właściwie to już 18. Wiem, że o tej godzinie każda minuta ma znaczenie. Pytałam was, co byście powiedzieli młodszym sobie kilkanaście lat temu, gdybyście tylko mogli, z okazji 1 września, kiedy dowracaliśmy do szkoły często z różnymi emocjami. Anita?
1: Ja bym powiedziała sobie z przeszłości: Anita, ucz się, może kiedyś zostaniesz dentystą, bo głupia byłaś, że nie zostałaś.
0: No, ja tak samo sobie myślę, jak wychodzę od swojego dentysty. On się cieszy, a ja płacąc płaczę.
2: Radio SK. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
6: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
5: Serio?
6: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
5: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
6: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
5: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
7: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
8: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
8: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.

0: dobrze to zabrzmiało. Fast Boy Music Sounds w Radiu SK, 22 minuty do godziny 12. Od wczoraj mówi się o tym, że olimpijczycy zostali no niejako sprzedani, a dokładnie ich wizerunek za, uwaga, jakieś kryptowaluty i tego typu sprawy, i nie do końca chyba wszyscy wiedzieli, że to ich wizerunek został do tego wykorzystany i w co tak naprawdę weszli. Więc proszę przestać narzekać na owocowe czwartki. Jak widać, na załączonym obrazku mogło być gorzej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: BrookBet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj BrookBet Termalikę z trybun.
9: I po reklamie.

chodzi, bo w gotowości już jest. Nie mówię o nodze do tego kawałka, ale o Rafale Adamczaku, który tutaj już czeka. Tame Impala, Loser, za nami w Radiu SK. 5 minut do 12, po 12 najlepsze hity i fantastyczne głosy z wami w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
4: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
8: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
9: Sformowanie Gen Z.
10: Pokolenie młodych.
11: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
8: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
12: No można się zakochać, nie?
13: Nie, no tak.
7: SK Reakcje.
14: SK Reakcje.
8: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
7: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
8: Hanczak, zapraszam.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: 1 września przywitał nas kroplami deszczu, ale teraz to słońce ma przewagę na niebie nad wschodnią Małopolską. Jest ciepło, termometry pokazują powyżej 20 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia będzie 25 kresek. Warunki idealne na spacer czy rowerową przejażdżkę. Uważajcie też na drogowców wzdłuż Lwowskiej w Tarnowie.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, kolejne 4, w tym jedna ciężko, są ranne. To pracownicy firmy drogowej. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
22: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
23: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac. Część z tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
22: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
21: W W Polsce przebywał nielegalnie, posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina, był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
0: Osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
21: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
10: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
12: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
10: Niestety.
21: Do dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
13: SK Tarnów. Na czasie.
20: Tomek Piszczek. Kuszące oferty pracy za granicą często okazują się pułapką. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej rusza z warsztatami dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, by ostrzec przed handlem ludźmi.
14: Przestrzeń do takiej wymiany doświadczeń, podniesienia świadomości.
20: Mówi psycholog Anna Gancarz z Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Warsztaty 7 września o 15 w siedzibie ośrodka przy ulicy Szarych Szeregów 1 w Mościcach. A już 3 września w Galerii Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków Arteka przy Wałowej 16 zaplanowano wernisaż wystawy Marka Czara, rzeźba w drewnie. Początek o 18.
8: Dwie po 12, już popołudnie, a na otwarcie tej godziny hit, który z racji swojego tytułu za chwilę będzie bardzo aktualny, a i tak ma nas w swoim władaniu przez całe wakacje. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: No, jak ten klawisz w tym numerze mam w sobie tyle energii, ja już wiem, że niektórzy sobie z tego robią dzwonki do telefonów, dzwonki budzikowe, ale to już jest bardzo bliska droga i krótka do tego, żeby znienawidzić numer, a przecież nie o to chodzi, bo to bardzo dobry numer jest. Whatever Turns You On, Axel & Bone, czyli kawałek, który będzie nam się z wakacjami 2026 kojarzył, wakacjami, które się już zakończyły zdecydowanie. A jeżeli chodzi o inne znienawidzone dzwonki, to wiadomo, że ten pierwszy dzwonek... Dzwonek na lekcję to jest ten znienawidzony, ale na przerwę to już zupełnie inaczej, prawda? Albo koniec zajęć. Mówię o tym dlatego, że 1 września nowy rok szkolny się rozpoczął, dzieciaki poszły do szkół, a rodzice, którzy albo to sami miewają wolne, albo pracują z domu, albo w domu, no wiedzą, że jak wszyscy się rozejdą, prawda, i dostaje taka chwila wolnego tylko dla siebie, wtedy kawa zupełnie inaczej smakuje, wtedy jest jakoś tak, ach, no w końcu, nie? Macie to czasami? Czujecie to? A nawet jak się wolne zdarzy, to tutaj taki protip od rodzica dla rodzica. Nigdy się tym wcześniej nie chwalcie, bo zobaczycie, że nagle pół domu będzie chciało zostać z wami, albo pojawią się symulacje, że boli główka, boli paluszek i wiadomo, nie pójdę do szkoły, nie? Takim czymś się nie wolno chwalić. Proszę zapamiętać i zastosować w tym nowym roku szkolnym, drogi rodzicu. A za chwileczkę ten, który już nawet zwiastuje przyszłoroczne wakacje, bo wystąpi na openerze, pierwsza ujawniona gwiazda Tame Impala i Dracula w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
8: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: To jak, gramy w ciepło-zimno?
11: Czapka?
10: Zimno. Koc? Cieplej.
11: Grzejnik?
10: Gorąco.
12: To nowe ogrzewanie.
10: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
13: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: SK

Wada Sensi, Bring Me to Life, to jest SK, to są hity na czasie 21 minut do 13. Okazuje się, że ta moja niby taka tajemna taktyka, żeby się nie chwalić, kiedy ma się zupełnie przypadkowo wolne w tygodniu i zostaje się w domu, nie chwalić innym domownikom, wcale nie jest moją tylko taktyką, bo wielu spośród naszych słuchaczy, słuchaczek stosuje dokładnie takie same zagrania. Wtedy jest gwarancja, że rzeczywiście jak się samemu zostaje w domu przypadkowo w tygodniu, w ciągu roku szkolnego, to jest tak zwany święty spokój gwarantowany. Słuchajcie, ale teraz jeżeli łapiecie się już na tym, że jakoś ta robota dzisiaj nie idzie, bo jesteście rozkojarzeni albo już przemęczeni i coraz częściej spoglądacie za okno i coraz częściej myślicie o tym, jak to będzie, jak będziecie wracać z pracy do domu, ewentualnie co tam po robocie, jak można dzisiaj odpocząć, jak można sobie wtorkowe popołudnie już wrześniowe zaplanować, to słuchajcie, nowy rok szkolny się rozpoczął i my też mamy nowych w klasie. Sońta i Korościel, to jest nowa nasza popołudniówka, czyli SK w Radiu SK. Oni będą z wami dzisiaj pierwszy raz o godzinie 15, a potem każde popołudnie będzie należało do was.

0: właśnie do nich, więc koniecznie nasłuchujcie to już dzisiaj od 15 w Radiu SK. A jeżeli jesteście gotowi na numer Zakaria, to Andy Dust i Harris już za chwilę w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
8: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
7: Mają od ręki?
8: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
7: No to jedziemy.
8: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
9: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

Wakacje się skończyły, lato za chwilę, ale jeszcze możemy oczywiście podpiąć się wokalnie pod ten numer. Razem z Sylwią Grzesztak zaśpiewać. Mango, to jest Tęska, to są hity na czasie. Słuchajcie, na co wy teraz czekacie? Bo natura ludzka jest taka, że zawsze na coś czekamy. Lubimy na coś czekać, lubimy do czegoś odliczać czas. Na co wy akurat czekacie? Ciekaw jestem, dajcie znać w głosówkach. Mam małe co nieco prezentowe.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day! Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
10: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
13: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
16: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
17: Sformułowanie Gen Z.
18: Pokolenie młodych.
19: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
16: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
20: No można się zakochać, nie?
15: Nie. SK Reakcje. SK Reakcje.
16: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
15: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
16: Hanczak, zapraszam.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Pierwsze dni września w Brzesku, Ciężkowicach, Dąbrowie Tarnowskiej czy Tarnowie zapowiadają się całkiem przyjemnie. Na niebie dominować ma słońce, a temperatura będzie przekraczać wyraźnie 20 stopni. W drugiej połowie tygodnia od czasu do czasu przelotnie pokropi, ale powinno się obejść bez poważniejszych załamań pogody.
22: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
26: No jest tylko
0: kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
25: 26-letniemu sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Paraliż na A1 pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
3: Policjanci rozgraniczyli dwa pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch.
25: Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu pracują służby. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj rozpoczyna dziś naukę w klasie maturalnej.
9: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły.
25: Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Na szczęście szkoła w wakacje została przystosowana do jego potrzeb.
15: SK Tarnów. Na czasie.
24: Tomek Piszczek. Rusza druga edycja projektu Tarnowska Sieć Wsparcia NGO. To bezpłatna pomoc dla organizacji pozarządowych z całego regionu.
18: Pozyskiwania środków na działalność statutową. Program ma na celu edukowanie w zakresach prawnych.
24: Mówi koordynator projektu Ryszard Neyman. Spotkanie inauguracyjne 2 września o 17 w Centrum Sztuki Mościce. Jeszcze można zapisać się na półmaraton mościcki. Bieg odbędzie się w niedzielę 6 września. Uczestnicy pokonają 21 km po płaskiej trasie przez Mościce. Start do 10 przy Willi Kwiatkowskiego. W programie także biegi dziecięce i atrakcje dla całych rodzin.
20: A początek tej kolejnej godziny sponsoruje literka D, bo będzie Dua Lipa, a potem Damiano Dawid. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Na co wy teraz czekacie, skoro wakacje i lato już prawie minęły? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze. 3 po pierwszej.

0: Teraz taki eksperyment na szybkach. Macie dzisiaj zły dzień, wszystko was irytuje, wkurza, krótko mówiąc. Weźcie się tak na siłę, uśmiechnijcie, tak na siłę nawet, no. Nawet tak z zaciśniętymi zębami, spróbujcie. O, od razu lepiej. A teraz możecie iść do spożywczaka, kupić sobie loda, będzie jeszcze lepiej. Alex Warren Passenger to są hity na czasie, które powodują, że mam nadzieję jest jeszcze lepiej. Tak wam gramy w Radiu SK. Ja was zapytałem, jako że do sezonu urlopowo-wakacyjny za nami, dzieciaki wróciły do szkół i zaczyna się ten sezon, sami wiecie jaki, a my ludzie uwielbiamy na coś czekać, no to właśnie na co wy czekacie? I jest głosówka od Moniki.
1: Hej SK, z tej strony Monika, no ja z wyczekaniem czekam na mojego szczeniaczka, którego odbieram już 28 września, także bardzo, bardzo, bardzo odliczam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Jeszcze 27 dni, kiedy w mieszkaniu jest tak zwany względny porządek. Jeszcze wpadła głosówka od Natalii.
2: Teraz, gdy zaczął się już rok szkolny, to wiadomo, że czekamy tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie. A nie wiem, czy wiecie, Mariah Carey zaczęła się już odmrażać.
0: Nawet wiemy coś więcej. Jak słychać, Mariah jest już prawie gotowa. No, zupełnie też jak ja. Radio SK.
3: Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba

0: Poznanie. Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous? Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
4: Szalik?
3: Zimno.
5: Herbatka?
3: Cieplej.
4: Grzejnik.
3: Gorąco.
5: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
3: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: I po reklamie.

Za nami już klasyk Imagine Dragons, Whatever It Takes. To jest SK 28 minut i będzie godzina 14. No i co? I Sanach ma swojego kapitana. A kapitan to jest tytuł jej najnowszego singla, który właśnie mam teraz zagrałem w Radiu SK i wszyscy fani Sanach, wszystkie fanki wiedzą, że 4 września, czyli to już za 3 dni w Warszawie na PGE Narodowym finał trasy, koncert finałowy Sanach na stadionach. To teraz bardzo proszę, róbcie głośniej, ćwiczcie sobie, bądźcie przygotowani, szczególnie jeżeli wybieracie się na ten koncert.

0: Czy to właśnie w tym momencie, w tym numerze słychać fleciki? No właśnie, to jak wam na muzyce pani będzie kazała przynieść flet i trzeba będzie się nauczyć czegoś, wiadomo, grać, to proszę się nie sprzeciwiać, bo może potem będziecie w zespole Shakiry, no? I na koncercie na przykład będziecie jej podgrywać whenever, wherever, albo jeszcze inna sytuacja w waszym życiu się zdarzy. No nie wiem, tak tylko gdybam, ale jak się okazuje, granie na flecie może nam się przydać. Na co teraz czekamy? O to was zapytałem i głosówka wpada od Basi.
1: Hej, Eska. Ja czekam, aż jutro o 4:30 zadzwoni mi ponownie budzik po ponad dwutygodniowym urlopie. Słuchać mam radę z tego powodu, prawda? Pozdrawiam.
0: Oj, no takie czekanie na ten pierwszy budzik po urlopie, kiedy trzeba wrócić do pracy, to trochę boli rzeczywiście. Słuchajcie, ale jest pomysł na to, żeby złagodzić taki ból. Sońta i Koroście, lot dzisiaj w Radiu SK, nasza nowa popołudniówka od godziny 15, więc mocno polecam tym, którzy i zarobieni dzisiaj po pracy i tacy mocno zmęczeni będą wracać już do domu i tym, którzy będą potrzebować poprawy nastroju. Po prostu.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra,

0: nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Tutaj szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

To jest Tesco, to są hity na czasie, to Age, R&B, Ring My Bell. Najgorzej to przyjść rano do pracy z takim nastawieniem, o, będzie może fajnie, w dobrym towarzystwie wypije się taką aromatyczną kawusię, zrobić sobie tę kawusię, a potem tak nas porywa robota, że w okolicach właśnie 14 orientujemy się, że kawusia zimna, dobrego towarzystwa nie było i w sumie to jest jakoś tak średnio. No ale przed fajrantem jeszcze jest czas na to, żeby może ten kawusie w dobrym towarzystwie jednak nadrobić. Słuchajcie, jeżeli planujecie już przyszłoroczne wakacje, to podobno jakimś numerem jeden, jeżeli chodzi o wydarzenia przyszłorocznych wakacji właśnie, będzie zaćmienie słońca. Dopiero ono za rok, ale walka turystów o najlepsze miejsca już się zaczęła. Tak samo jak też walka fanów tego zjawiska o najlepsze miejsca do obserwacji. I uwaga, bo jest szał totalny w hiszpańskim El Palmar. Jedna z ofert noclegowych, a tak żeby zaćmienie słońca obserwować super, super miejscówki. Na noc z 1 na 2 dzień sierpnia przeszłego roku kosztuje ponad 33 tysiące euro. Ty trzeba mieć porządne zaćmienie umysłu, żeby się na to zdecydować.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frostę kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
22: Pogoda łagodzi powrót do szkolnej rzeczywistości. We wtorek na niebie nad regionem tarnowskim dużo słońca i przyjemnie ciepło. W środę też ma być pogodniej z temperaturą w rejonie 20 kilku stopni. Dopiero w czwartek miejscami może pokropić. Mimo to warunki za oknem nie będą jeszcze najgorsze. Zarówno zmotoryzowani, jak i piesi nie mają powodów do narzekania.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
23: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na A1 pod Częstochową jest właśnie operowany. To po tym, jak przed południem na autostradzie ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych.
24: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
23: Mówi Anna Ginał, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafiło jeszcze 3 poszkodowanych. 4 osoby zginęły na miejscu. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. drogowej. Na miejscu wypadku dalej pracują służby, a jedynka w kierunku Katowic jest już jednak przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają z żadnych pojawiających się hipotez. Prace biegłego musiały jednak zostać przerwane. Powodem ryzyko zapalenia się budynku. Oględziny będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
0: Prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej.
23: Postępowanie dotyczy pożaru wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku i automatach produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu.
1: SK Tarnów. Na czasie.
22: Tomek Piszczek, Kora Lobranie i Dobro Dzień już w tę niedzielę na Tarnowskiej Kantorii. Od 14 czekają warsztaty, konkursy, gry i zabawy dla całych rodzin. Można będzie stworzyć własne korale tarninowe, zagrać w plenerowe Monopoli i zobaczyć występy artystyczne. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Potężne rokowe trzęsienie ziemi. Teraz zaproszenie do piwnicy Przepraszam, gdzie już w piątek 4 września wystąpi formacja Hipertrofia. Zespół nie tylko odda hołd Komie, jednej z najważniejszych grup w historii polskiego rocka, ale również zaprezentuje materiał z własnego debiutanckiego krążka. Koncert startuje o 19:00.
2: Dwie minuty po 14:00. Kto już ma fajrancik, a kto jeszcze tylko chwilu nie musi, no nie ukrywajmy, pościemniać. Bo na końcówce w pracy to już się zawsze trochę ściemnia. Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Tym numerem otworzymy kolejną godzinę z hitami na czasie. Potem będzie Mans Zemlow, będzie też Zara Larsson, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Timberg, Stick Bromance w Radiu SK, to są hity na czasie 16 po drugiej. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, wiadomo, taka sprawa oficjalna, trzeba było pójść w białej koszuli, przyjąć do wiadomości to, co było do przyjęcia, ale właśnie jedną z informacji na pewno był nowy plan lekcji, który pewnie też to usłyszeliście, w najbliższych dniach pewnie się jeszcze parę razy zmieni. No i teraz pod ten plan lekcji trzeba dostosować wiele rzeczy, a za chwileczkę trzeba będzie dostosować jeszcze co? Zajęcia pozalekcyjne. A co z tymi zajęciami pozalekcyjnymi? No i czasami trzeba będzie właśnie na nie dzieci wozić, odbierać, czasami bardzo szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć z jednych na drugie, a w międzyczasie jeszcze na pociechę poczekać. I właśnie ciekaw jestem, jakie macie sposoby na czekanie na tych, w czasie tych zajęć pozalekcyjnych na swoje dzieciaki. Czy przycinacie komara w samochodzie? Czy może tak sobie organizujecie czas, że jednak szybko gdzieś uciekacie na zakupy i potem szybko wracacie i generalnie towarzyszy wam ciągły pęd, ciągły pęd? No to takie są plany na najbliższe tygodnie i jakoś na pewno w tym wszystkim się odnajdziemy. Ale są też tacy, którzy czekają jeszcze na bardzo przyjemne sprawy. Angelika z Amsterdamu się do mnie odezwała.
1: Cześć SK, ja najbardziej czekam na urlop, bo wy już wszyscy jesteście zazwyczaj po urlopach. Ja dopiero 11 jadę właśnie do Polski na urlop zobaczyć się z rodziną po dłuższym okresie, także...
0: No proszę. No, to dziękujemy. Może być pięknie? Może, jak się okazuje.
2: Radio SK. Reklama. Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
10: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
9: Serio?
10: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
9: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
10: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
9: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
12: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla Ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.

Jeszcze niedawno takie hity na czasie to mogliśmy sobie konsumować, dyndając w hamaku, na leżaku, w basenie też można było, a teraz to co? W robocie utknęliśmy, przynajmniej w większości. No i też hity dają radę i poprawiają nam humory i o to chodzi. MJ Deli, Deli Supreme, za nami to jest Teska, to są hity na czasie. Tate McRae, Greedy już za chwileczkę, a po 15, czyli za 24 minuty. Nowa popołudniowa sytuacja u nas w Esce. Sońta i Korościel, oni będą z wami, oni będą dbać o wasze powroty z pracy do domu. Hej, a może ktoś pracuje tak, że po południu idzie

0: Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
3: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To jak, gramy w ciepło-zimno?
5: Czapka?
4: Zimno.
6: Koc?
4: Cieplej.
5: Grzejnik?
4: Gorąco.
6: To nowe ogrzewanie.
4: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
7: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: I po reklamie.

O tej porze w pracy to już może być takie delikatne zmęczenie, że się sen do oczu ciśnie. Człowiek myśli o tym, żeby trochę przyciąć komara gdzieś tam na zapleczu. Ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. My gramy hity na czasie w Radiu SK. Post Malone, Swae Lee, Sunflower za nami, a u nas idzie nowe. Za 4,5 minuty godzina 15 po 15. Sońta i Korościel w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
1: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
0: Ducha to ja niedługo wyzionę.
1: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Merkury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
2: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
3: BrookBet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj BrookBet Termalikę z trybun.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: Słonecznie i ciepło, taki mamy pierwszy dzień września w Tarnowie i okolicach. Jutro też nie będzie powodów do narzekania na aurę. Kierowcy muszą natomiast liczyć się z szybko rosnącą liczbą pojazdów na ulicach. Wolno toczycie się m.in. Kwiatkowskiego i Mościckiego. Nie rozpędzicie się też na Klikowskiej, Szkotnik i Sikorskiego.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
11: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził szef resortu spraw wewnętrznych. To w sprawie pożarów w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Marcin Kierwiński przekazał, że zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
12: Domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
11: Śledztwo w sprawie tego pożaru, przypomnijmy, prowadzi prokuratura krajowa. Postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Są zarzuty za atak na 13-letnią Ukrainkę w Siedlcach. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
13: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.
11: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. W chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziś mecze 1:32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20:30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już o 16:00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lublin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
14: SK Tarnów News.
10: Tomek Piszczek. Sprawdzili ponad 30 placówek na terenie powiatu dąbrowskiego. Tak policjanci z Powiśla przygotowywali się do akcji Zwalniam przed szkołą.
15: Pojawiły się jakieś drobne uchybienia, jeżeli chodzi o oznakowanie. Zostało to oznakowanie uzupełnione.
10: Mówi Jacek Wójcik z policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Patroli spodziewajcie się przy ulicach Piłsudskiego i Kościuszki oraz w Żelazówce od 1 do 4 września. Bezpłatna mammografia w Tarnowskim Szpitalu Świętego Łukasza. Z programu mogą skorzystać kobiety między 45 a 74 rokiem życia, jeśli przez ostatnie 2 lata nie miały badania. Rejestracja przez IKP lub telefonicznie.
16: Sonta i Koroście.
17: Czyli SK.
16: SK w radiu SK. SK.
18: Teraz my?
19: Nasza kolej.
18: Dzień dobry, kochani. Witamy bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli odezwać się wreszcie w radiu SK.
19: Radio SK. Sonia Korościel, SK w radiu SK. Rzadko się coś robi, rzadko pierwszy raz robi się drugi raz, a to w naszym wypadku taka właśnie sytuacja. Więc cieszę się, że jesteście z nami i możemy to zrobić grupowo.
18: Tak. Tak, róbmy to grupowo. Tak naprawdę, proszę Państwa. O. Dyrektor pozwolił nam wybrać sobie pierwszą piosenkę i wzięliśmy Justina Biebera. To dużo o nas mówi.
19: Znaczy wzięliśmy coś innego, on powiedział, to nie może być. Jest Justin Bieber, Nicki Minaj. Gramy w Radiu SK. Nicki Minaj.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. W Radiu SK również od dzisiaj nowy program popołudniowy. Sonia Taka-Rościel, czyli SK w Radiu SK. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, witamy, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Pierwsze recenzje już, proszę państwa, płyną. No. Napisała moja żona.
1: No.
0: Nie uwierzysz. Napisała tak, pierwsze koty za płoty.
1: A wiesz, że twoja żona napisała również do mnie?
0: Co napisała?
1: I napisała, ty fajnie, a ten mój do...
0: Nie. Poczekaj, ale to ty jesteś ten jej.
1: Nie, ty jesteś ten jej, a ja no, jestem ten jej, jak ty nie wiesz.
0: Pierwsze koty za płoty, wiesz, co to tak naprawdę oznacza?
1: To znaczy, że było bardzo źle, ale ona nie jest w stanie ci tego powiedzieć. A napisała ci, nie martw się, Marcin, jak pierwszy raz byliśmy razem w sytuacji intymnej, to też ci poszło umiarkowanie, a teraz już jest w miarę dobrze.
0: Wtedy też dostałem takiego SMS-a.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee, Happiness is so sad. To jest taki przewrotny tytuł, proszę Państwa, że szczęście jest takie smutne. Tu Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. My tu jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, jesteśmy zestresowani, nie znamy słuchaczy i chcielibyśmy, żeby słuchacze nam się trochę przedstawili.
1: Myślisz, że słychać po nas?
0: Myślę, że słychać. Mati, widać po mnie? Kojarzysz tego mema, Mati, widać po mnie, nie?
1: Teraz będzie słychać po nas? Takim memem z nami, mam nadzieję.
0: Jest coś takiego jak Messenger Radia SK.
1: Tak, i tam się wysyła głosówki.
0: Aha. Gdybyście na przykład chcieli zrecenzować naszą pracę, można nas też obrażać. My jesteśmy bardzo otwarci na krytykę z tego względu, że my do niej przywykliśmy.
1: Nie mamy innego wyjścia w obecnej sytuacji.
0: Dokładnie. Tak jakby chcielibyście wyrazić zdanie na temat pracy Cinka, szczególnie Cinka, to zapraszamy serdecznie Messenger Radia SK.
1: Radia SK. Głosówki. Zapraszamy. Biorę to na klatę. Sońta i Korościel.
2: SK. Radio SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
2: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
6: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
5: Mają od ręki?
6: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
5: No to jedziemy.
6: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
7: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: I po reklamie.

0: Ale to był ja. To, co masz ty, Dawid Podsiadło w Radiu SK. SK, czyli Sońta Korosiel w Radiu SK. Dzisiaj zupełnie nowe popołudnie. No i poprosiliśmy was o opinię. Nie wiem, czy nie będziemy żałowali. Naszą skrzynkę odbiorczą eskowego Messengera zasypało dwoma dokładnie dźwiękami. Na początek Seweryn, posłuchajmy.
1: Ten Korosiel to nie jest przypadkiem ściągnięty z konkurencji?
2: Nie, proszę pana, nie, pan pomylił ewidentnie. Ja nie jestem ściągnięty z konkurencji. To Sońta jest ściągnięty z konkurencji.
0: Michał się napatoczył.
2: Ja się napatoczyłem. Tak,
0: łazi za mną od lat.
2: Także panu się pomyliło. Dalej pana lubimy, ale tutaj akurat troszkę się panu pomyliło. Czy ktoś jeszcze chciałby zrecenzować tę naszą, chciałem powiedzieć pracę, ale trudno to nazwać pracą, to co tu robimy?
3: No witam panowie. Nie jest źle, ale powiem jedno. Gorzej było i klaskali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, czyli mamy jeszcze bufor, może być ciut gorzej.
2: Możemy jeszcze zanurkować, tak.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. To jest program SK w Radiu SK, Sońta i Korościel. Słuchacze tu dzwonią i recenzują naszą pracę. Raz miło, raz niemiło, proszę Państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Po to tu jesteśmy, słuchamy.
1: Bardzo dobry start, dobre wybicie z progu. Tylko nie spadnijcie, panowie, na bólę. Pan Korościel coś o tym wie. Pozdrawiam.
2: Kolego, ja też coś o tym wiem, ponieważ to ja jestem tą bólą.
0: Wiesz co, a propos skoków i bóli, ta informacja nie przebiła się za bardzo do mediów, ale ja wiem, ponieważ jestem dobrze poinformowany, że Kamil Stoch zrobił takie duże pożegnanie
2: teraz
0: w jednej restauracji pod Zakopanem w miniony weekend dla 400 osób. Przyjechało około 100 skoczków i w sumie ważyli 1000 kilo.
2: I żaden nie ustał.
0: Żaden.
3: Sońta i Korościel.
4: Sońta i Korościel, czyli SK. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
10: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
11: To będzie ostatnia reklama.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: I po reklamie.

0: To coś, to jest nowość w Radiu SK, White 2115 dla znajomych.
1: On jest Polakiem ten White?
0: Tak, to jest White Shore dla znajomych. Znasz, rozumiesz polski, słyszałeś tę piosenkę?
1: Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajna piosenka, bardzo fajna. Za chwilę newsy będą w Radiu SK, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
10: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
9: Ducha to ja niedługo wyzionę.
10: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
18: Popołudniowe godziny komunikacyjnego szczytu wchodzą w kulminacyjną fazę. Ciężko przejeżdża się ulicą Lwowską, która jest rozkopana zarówno w rejonie wiaduktu kolejowego, jak i za szpitalem Świętego Łukasza. W cierpliwość musicie się uzbroić także na Krakowskiej, Narutowicza, Konarskiego i Gumnickiej. Z oknami na szczęście przyjemnie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
19: Minęła 16, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
20: Sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
19: A Polska polskie służby badają teraz, przypomnijmy, pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się m.in. kształtowi likwidacji zakładu.
0: Tuż po godzinie 14, 1 września strony doszły do porozumienia.
16: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści.
19: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Uczniowie wrócili do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach.
21: Będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
22: Dla niektórych może negatywna zmiana.
23: Czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
19: Mówili uczniowie z olsztyńskiej dziesiątki. Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela lub w nagłej sytuacji.
24: SK Tarnów News.
18: Tomek Piszczek. Przyniesie korzyści czy nic nie zmieni? Specjalna komisja miałaby sprawdzić efekty ewentualnego połączenia miasta i gminy Tarnów. Petycja w tej sprawie trafiła do Rady Miasta oraz gminy oraz prezydenta Tarnowa.
25: Musi mieć jakieś przesłanki natury organizacyjnej, prawnej, ekonomicznej.
18: Mówi pomysłodawca petycji Andrzej Olejnik. Więcej na tarnow.sk.pl. Koniec wakacji oznacza zmiany w tarnowskiej komunikacji miejskiej. Od dziś autobusy jeżdżą według nowego rozkładu. Na części linii wracają kursy zawieszone na czas wakacji. Korekty dotyczą także linii 9 i 30.
26: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Witajcie, kochani, jesteśmy tu już drugą godzinę, także mała rutyna zaczyna wchodzić.
28: Zaczynamy się nudzić.
27: Zaczynamy się trochę nudzić. Nie, tak naprawdę jest super, coraz lepiej się tutaj czujemy. Kawa jest bardzo dobra, woda niegazowana jest bardzo dobra, powietrze czyste, super, bardzo, bardzo
28: no
27: fajnie.
28: No i hity są najlepsze, proszę Państwa.
27: A teraz jak?
28: Anywhere.
27: A jak?
28: Piosenkarka jest podpisana Rita Ora, dobrze, że jesteśmy, od razu poprawimy ten błąd, tutaj jest literówka.
27: Rita Orze, tak?
28: Rita Orze powinno być, a więc Rita Orze, Anywhere.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. Wiesz, gdzie pierwszy raz słyszałem tę piosenkę? Nie zgadniesz.
1: Nad Morzem Polskim.
0: Nie.
1: Nad dorszem.
0: Co było w 2008 roku?
1: W 2008 roku były jakieś igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Ja byłem w Pekinie i słyszałem w Pekinie tę piosenkę. Chińczycy byli absolutnie zachwyceni zachodnią muzyką, bo to jeszcze nie było takie zupełnie powszechne, że Chińczycy słuchali zachodniej muzyki, wiesz?
1: No, ale odwdzięczyli nam się samochodami.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, telefonujecie w sprawie nowego popołudnia w Radiu SK, ale nie zawsze jesteście zadowoleni. No co tu dużo gadać?
2: Dzień dobry panu redaktorom, ja tylko takie małe pytanko mam. A co z panem Pirowskim i Pawełkiem? Gdzie oni są? Przecież to jest ich godzina już.
1: No jak to gdzie są? Tak się składa, że Pawełek jest tutaj.
3: No jak to? No właśnie, ja tu jestem cały czas.
1: Dzień dobry, co gorsze, zdradzając wam trochę kulisów, dzisiaj był tu też Janek i podobno taki dał nam takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek na szczęście. Natomiast ja myślę, że oni go tu schowali na wszelki wypadek w schowku na Janka. Aha. Gdyby nam nie szło, on tu wychodzi cały na biało.
0: Ja ci powiem, że ja go lubię, ale ja mam nadzieję, że on jutro nie przyjdzie już. Niech zadzwoni, jak ktoś chce, a nie, że będzie przychodził.

0: David Guetta i Andrea Bocelli. Tego nie było w moim bingo i już jest, proszę Państwa. To jest nowy popołudniowy program w Radiu SK. Recenzje płyną też na Instagrama Radia SK. Napisała Elwira. Całkiem zabawni ci nowi prowadzący. Myślę, że to jest nasz Max, że więcej nie będzie.
1: Tak, tak, ale wiesz co, to jest miłe, że ludzie próbują nas pocieszać w ten sposób. Mi to trochę przypomina, bo może powiemy, że my mamy same córki. Cinek ma dwie córki, a ja mam trzy i wiesz, że moja córeczka miała 3 lata i mówi, że narysowała naszą rodzinę, w sensie moją żonę, mnie, tam siostry. Tam było 5 po prostu takich kijów z głowami i ona mówi, no i jak ci się podoba, tatusiu? A ja mówię, bardzo ładnie, to tak samo ci słuchacze, tak. Całkiem zabawni.
0: Jest kolejna recenzja, dostałem SMS-a, treści pomagam.
2: Sońta, Goroście, czyli SK, SK w Radiu SK.
3: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
10: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
9: Serio?
10: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
9: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
10: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
9: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
11: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
12: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
13: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
15: I po reklamie.

0: Måneskin to Morello Gossip w Radiu SK. Soń tak rośnie, czyli SK w Radiu SK przypadek? No nie sądzę, oczywiście. Dzisiaj nasz pierwszy program, nasze nowe pierwsze popołudnie z Radiem SK. Nasz pierwszy raz po prostu i dlatego ośmieliśmy się zapytać was o zdanie. Już żałujemy!
1: Panowie, jak na pierwszy raz, dobrze jest, naprawdę cacy, ale z pieprzykiem trochę, z pieprzykiem, żeby ostro było chwilami.
2: Rozumiemy, ale to jest, proszę pana, tak jak pierwsza randka. No na pierwszej randce nie odkrywasz wszystkich kart. Trochę tak patrzysz na nią, obwąchasz trochę może.
0: Powiem tak, każdy ma różny rozmiar pieprzyku, prawda?
2: Tak.
0: I mamy tak duży, że trzymamy na ostatni program.
2: My mamy taką średnią europejską pieprzyku.

0: Shakira, Hips Don't Lie. Po polsku to będzie biodra nie kłamią i to jest taka metafora. Tu nie chodzi o to, że wiesz, że biodra nie kłamią w sensie ścisłym, literalnie, tylko to jest taka metafora i pytanie do ciebie brzmi, co ona mogła mieć na myśli, mówiąc, że biodra nie kłamią.
1: Ja ci powiem, co ona ma na myśli, a potem ja ci powiem, jak ja to rozumiem.
0: Dobra.
1: Ona ma na myśli to, że biodra mówią zapraszam, bo tańczę tego, a ja to rozumiem tak, że biodra nie kłamią, widać ile zjadłem.
0: Tak, bo to jest chyba tak samo jak z leggingsami, nie?
1: Że to prawda, absolutnie.
0: Matkę oszukasz, ojca oszukasz, a leginsów nie oszukasz.
2: Sońca i Koroście. Koroście.
3: Czyli SK.
2: SK. W Radiu SK. SK.
3: Radio SK.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
10: Ducha? To ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: I po reklamie. Pyska.

0: hity na czasie w Radiu SK. To jest duet Fast Boy, dwaj bracia. Piosenka nazywa się Music Sounds, czyli dźwięki muzyki. Czyli to jest tak, jak nazwiesz piosenkę nazwą roboczą i potem zapomnisz zmienić już, jak ją wypuszczasz i zostaje dźwięki muzyki.
1: Ale wiesz co, bo ty teraz trochę oszukałeś słuchaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbyś ty wiedział, że to są bracia, a tak naprawdę, proszę państwa, 10 sekund temu on sprawdził, o Jezu, co to jest ten Fast Boy? Sprawdził i teraz, no, to są bracia, znamy ich, nazwali Music Sounds. Trochę żenujące, no ale nic, będzie lepiej.
0: Za chwilę
1: newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
6: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
7: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
8: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Rodzice z Tuchowa, uwaga na zmiany pod przedszkolem i żłobkiem. Od dzisiaj pod Maję i Gucia wjedziecie tylko od Szpitalnej, a wyjedziecie w stronę Grochmala. Ma być szybciej i bez korków. Tymczasem za oknami wciąż dużo słońca i ciepło. Nadchodząca noc i środa też mają być pogodne. Aura zachęca do spacerów.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
15: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej numer 91C oraz drogi krajowej numer 92 w stronę Katowic.
14: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku ciężarów wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Miałaby wyjaśnić aferę wokół Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla PiS, prezes PiS, nie byłoby w niej polityków.
0: Ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
14: A przypomnę, sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Zerwał linę energetyczną i odleciał. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca w Tarnobrzegu. Miał zerwać linię wysokiego napięcia, wylądował potem na pobliskiej działce, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
3: SK Tarnów News.
13: Tomek Piszczek. Jednym biletem po Tarnowie i okolicach. Trwają prace nad biletem aglomeracyjnym, który pozwoli mieszkańcom okolicznych gmin korzystać na jednym bilecie z autobusów MPK i Kolei Małopolskich. Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny podkreśla, że zyska na tym również miasto.
2: Dublujące się odcinki mogłyby uwolnić wolne wozokilometry.
13: W grę wchodzą zwiększenie ilości kursów linii 9, 30 czy 0. Koniec ery faksów. W tarnowskiej prokuraturze od dziś urządzenia zostają wycofane. Korespondencje trzeba wysyłać pocztą elektroniczną lub na adresy wskazane na stronach prokuratur.
3: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
11: To jest nasz pierwszy raz w Radiu SK i jesteśmy już 2 godziny. To jest po pierwsze mój rekord, po drugie twój rekord, a po drugie jeszcze nikt nas stąd nie wyniósł, czyli chyba nie jest tak źle, albo po prostu już wszyscy stracili do nas siłę.
16: Ja myślę, że mają do nas jeszcze troszeczkę cierpliwości, wiesz, mają do nas cierpliwości, my wymagamy trochę takiej specjalnej opieki i cieszymy się, że szefostwo radiańskie jest dość wyrozumiałe.
11: Nie, to jest dobrze, że są piosenki, a to jest akurat bardzo fajna. Temper City, Self-Aware w Radiu SK.

0: Webona Fide, Zalia, Faust, nie ucieknę. To jest program SK w Radiu SK. Sonita i Korościel, witamy serdecznie. Jesteśmy troszkę onieśmieleni, bo przyszła tu pani, która przychodzi od lat i jest szefową gospodynią, pani Jadzia.
1: Dobrze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Pani ma taki głos, że ja trochę się boję i widzę, że pani na mnie tak patrzy, że a gdzie jest Pirowski i Pawełek, co ty
1: no tak,
0: robisz?
1: Bo to nie moja ekipa.
0: No właśnie,
1: ale...
0: no właśnie. I zastanawiam się, czy współpraca między nami jest możliwa, czy pani sobie tego nie wyobraża?
1: Jakoś tak nie pasujecie tu.
2: Aha, a słuchała pani programu?
1: Nie.

0: pożyczony Sylwia Grzeszczak. Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd, które wczoraj prowadziły ten program popołudniowy i zapowiadały, że dzisiaj tu będzie ktoś nowy, czyli my, są tak Rościel, SK w Radiu SK. Dziękujemy za taki support. Zagrać po Sylwii Grzeszczak, to jest coś, proszę Państwa. Natomiast ja teraz, jeśli pozwolicie, trochę prywatę dzisiaj z 1 września.
1: Bardzo proszę, Cinek, bardzo proszę, po to jesteśmy w Radiu SK, żebyś uprawiał prywatę.
0: Dzisiaj urodziny ma moja kochana żona.
1: A wiesz co, ja już to mam pierwszy żart, bo twoja żona jest z Gdańska, prawda?
0: Tak, to prawda.
1: To czy 1 września w Gdańsku już działy się gorsze rzeczy, także wszystkiego dobrego.
0: W każdym razie zastanawiam się, co jej kupić na urodziny. Aha. Tort czy torta?
1: Nie wiemy, jak się to odmienia. Nie wiadomo. Kupi sernik albo sernika. Kurczę.
0: Makowiec albo makowca.
1: Mamy problema.
0: Albo problem.
1: Może...
2: Rościel. I Korościel. Czyli SK.
3: W Radiu SK.
2: SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Duda. Pyszny kurczak, dobry skład. Duda.
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła, skrzynka, cukru, brak. Duda, Duda,
7: ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
8: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
7: Mają od ręki?
8: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
7: No to jedziemy.
8: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
7: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. Czysta 5 Tarnów.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
14: Wiesz, dlaczego sen ma znaczenie? Bo dobry sen to dobry dzień. W salonie sypialnianym Spanko nasz leniwiec wie, jak zadbać o twój komfort. Materace, łóżka i akcesoria do sypialni od renomowanych producentów z Polski, Hiszpanii i Włoch. Nie prześpij promocji. Na wybrane produkty Jan Pol teraz nawet 20% rabatu. Przesypiasz 1/3 życia, więc zrób to dobrze. Spanko. Wysokiej klasy wyposażenie sypialni dla całej rodziny. Tarnów, Mościckiego 228. Sprawdź nas na Facebooku.
15: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Marian, jaki laptop jest top?
18: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
19: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, znany też jako Cymsu na swoim Instagramie. Słuchacie Radia SK i to jest nasz pierwszy program. Sońta Korosio, czyli SK w Radiu SK.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Tak.
1: Radio SK i już.
0: Recenzję pominął cały czas. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Posłuchajmy.
2: No cześć chłopaki, ja tak trochę z weselna wam złożę życzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia i żeby wam antenki dobrze fale radiowe odbierały. Trzymajcie się i słucham was cały czas.
1: Moja żona to była, wiesz?
0: To była twoja żona? Cieszy mnie bardzo, że martwi się o nasze obie antenki.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Za ten numer odpowiadają artyści, którzy się nazywają Axwell i Bon.
1: Axwell teraz, i Bon, tak.
0: Tak, i teraz jest zagadka dla ciebie, Cinek, bo tak jak jeden z tych artystów brzmiała kiedyś stolica jednego z krajów europejskich i pytanie do ciebie brzmi którego?
2: No Niemiec.
0: Niemiec, Bon. Tak, Axwell był stolicą Niemiec. Nie, Bonn to było stolicą RFN wtedy, nie?
2: RFN,
0: Berlin
2: tak,
0: był
2: tak,
0: NRD,
2: tak.
0: A Bonn RFN. My jesteśmy strasznie starzy.
1: A Radio SK uczy i bawi.
0: Oczywiście. A wiesz, jak nazywa się Bonn do toalety?
2: Talon, no, nie.
0: Nie, Bonn do toalety, jak się nazywa?
2: Bonn do toalety.
0: Nie, kupon.
2: O nie.
3: Sońta, Krościel, czyli SK. SK w Radiu SK.
4: Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
4: Autopromocja.
8: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
11: Szalik?
10: Zimno.
12: Herbatka?
10: Cieplej.
11: Grzejnik?
10: Gorąco.
12: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
10: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
13: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert wyprzedaj.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello.

0: to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Tuchowie, Pilźnie, Zakliczynie, Brzostku, Robczycach, Strzyżowie i Kolbuszowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
1: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
2: Ducha to ja niedługo wyzionę.
1: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Merkury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
3: Merkury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Merkurymarket.pl.
4: I po reklamie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Będziemy się powoli żegnać, proszę Państwa. Pierwotnie mieliśmy tu siedzieć do 20, ale szef dzwoni, mówi, idźcie już do domu. Ale nie, my posiedzimy do 20, a co, coś źle? On mówi, nie, nie, wszystko dobrze, tylko odpocznijcie i teraz nie wiemy.
1: Jak się czujesz po pierwszym razie?
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Miałem już gorsze pierwsze razy i więcej wstydu po tych pierwszych razach, a po tym trochę
1: jest
0: trochę
1: całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ja tak jak po pierwszym razie czuję się zmęczony, ale szczęśliwy.
0: Trochę dłuższy był ten, prawda?
1: Tak.
0: No nic, Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Jutro tu będziemy o 15, tak?
1: Tak, przed 15, tak. Porozmawiamy o waszych pierwszych razach.
0: O właśnie.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: BrookBet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj BrookBet Termalikę z trybun.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
13: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
14: Sformułowanie Gen Z.
15: Pokolenie młodych.
16: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
13: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
17: No można się zakochać, nie?
18: Nie, no tak.
12: SK Reakcje.
13: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
12: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
13: Hanczak, zapraszam.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
21: Utrudnienia drogowe w gminie Wietrzychowice. Do czwartku w godzinach od 8 do 14 odcinki drogi w Miechowicach Wielkich będą czasowo zamykane z powodu remontu. Pasażerom i kierowcom wyznaczono lokalne objazdy. Patrzcie na znaki i uważajcie. Pogoda na szczęście sprzyja zarówno zmotoryzowanym, jak i pieszym. W pogodnie i ciepło.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Minęła 18:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Sprawca podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń. Wynika z ustaleń służb, do których dotarło radio SK. Sprawca miał wrzucić płonącą butelkę z benzyną do budynku, w którym znajdowały się najważniejsze elementy elektroniczne. Był dobrze przygotowany i nie pozostawił odcisków palców. Podpalacza spłoszył alarm. Służby szukają zaginionego operatora filmowego. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. sobotę nad jeziorem Lubiąż. Mężczyzna nie przyszedł do pracy w Gorzowie, gdzie kręcony jest serial.
0: SK Sport News.
22: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Stanowisko zajął Dawid Szulczek. Był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Pierwszy sprawdzian w czwartek. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią. Stawką tego meczu miejsce w półfinale rozgrywek.
0: SK Tarnów News.
21: Tomek Piszczek. Jeszcze w tym roku ma być podpisana umowa, a potem prace ruszą pełną parą. MPC Tarnów analizuje oferty, które wpłynęły w przetargu na budowę spalarni śmieci. Chcemy jak najszybciej wybrać wykonawcę, podkreśla prezes przedsiębiorstwa Tadeusz Sieńczak.
15: Czas realizacji to jest 3 lata, czyli zakończenie tej inwestycji byłoby w roku 2030.
21: Budowa spalarni ma ustabilizować ceny ciepła w Tarnowie. Prawie 20,5 tysiąca uczniów i przedszkolaków rozpoczyna dziś nowy rok szkolny w Tarnowie. Około 3,5 tysiąca dzieci zaczyna naukę po raz pierwszy. Lekcje ruszą jutro i potrwają do 25 czerwca.
0: Imprezka.
17: Imprezka.
0: Imprezka.
17: Eska.
0: Eska.
13: Nie ma to jak dobrze zacząć rok szkolny, czyli po apelu czas na imprezkę. Co wy na to? Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, to imprezka też się należy. Program, przy którym można potańczyć, ale można też po prostu poodpoczywać i pochillować. Hanczak zapraszam. No i do chillowania na początek Teddy Swims.

0: Oczywiście, że kochamy Zalię i nie musi prosić. Tylko kochaj mnie to Zalia na antenie Radia SK w imprezce, tak na dobry początek tego wieczoru, na dobry początek nowego roku szkolnego możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Dzwonicie właśnie teraz, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Sprawdzimy, jak tam refleks po wakacjach. 664-402-302. Oczywiście nie trzeba wcale chodzić do szkoły, żeby do mnie zadzwonić. Każdy może. Tak jak do kumpla. Numer jest taki, wiecie, no prawie darmowy, albo za jakieś grosze, zależy ile płacicie za połączenie. Bo nie jest to żadne 0700. 664-402-302, słuchawka przy uchu. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: No, Tomek.
0: Tomek, rzecz, która przyda się w szkole na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tornister.
0: Pięknie, dobra. To miejsce, do którego można pójść na wagary na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tawerna.
0: Dobre. To jeszcze jedno, niekoniecznie szkolne. Co można robić we wrześniowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
1: Tańczyć.
0: Przy hitach w imprezce bym dodał. Ale można po prostu się poruszać przy czym chcecie. El Perdón już teraz, a dla ciebie Tomek mam eskowe gadżety.
1: A dziękuję ślicznie.

0: Wbrew tytułowi tego hitu, mamy jeszcze 3 tygodnie lata, przynajmniej w kalendarzu. I mam nadzieję, że pogodowo też jeszcze to lato ostatniego słowa nie powiedziało. Ale fakt faktem, mamy 1 września, czyli 1 dzień szkoły i pewnie w wielu miejscach ten dźwięk dzisiaj wystraszył. W takim razie, skoro zaczęliśmy ten nowy rok szkolny i cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, będzie tej jesieni dużo się działo, to może zacznijmy od nieprzygotowań. No, wiadomo, że nowy rok szkolny to nowy limit nieprzygotowań, więc nie ma na co czekać, można je zgłosić już teraz, 1 września, nawet nie chodząc do szkoły. Dawajcie znać, z czego chcecie zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, można też napisać 664-402-302. Gibbs i Igo już za nami, za chwilę Thomas Gray Rumors. Bo z różnych rzeczy jestem nieprzygotowany, ale z grania hitów na czasie jestem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
4: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
5: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
4: Serio?
5: Tak. Przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
4: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
5: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
4: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
7: I po reklamie.

0: Trochę Lambada, trochę Jennifer Lopez i Pitbull. To jest Radio SK w imprezce Hanczak z tej strony. 18.38 na zegarkach. To jest czas, kiedy otwieram dziennik i zaczynam notować nieprzygotowania w nowym semestrze. Od 1 września przecież nie ma na co czekać. Iwona nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK, zgłosiła nieprzygotowanie z pójścia do szkoły swoich dzieci.
1: To, że ja zaczynam rok szkolny, bo jestem nauczycielem, to wiedziałam, ale to, że moje dzieci też idą do szkoły, to już jakoś nie wpadłam na to. No i jeden poszedł w za krótkich spodniach, a drugi poszedł w za krótkiej, eleganckiej koszuli. Bo mamunia zorientowała się wieczorem, że dzieci też muszą pójść elegancko ubrane do szkoły.
0: Matka roku po prostu. No ale to się zdarza. Natomiast to jest dowód na to, że wieczorową porą hasła, które padają w domach typu potrzebuję na jutro bibułę, albo Bristol, albo papier kolorowy, nie są domeną tylko dzieci.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. I po reklamie.

0: Prosto z nowego, gorącego jeszcze, bo wydanego dopiero co albumu Passenger, czyli hit Alexa Warrena na naszej antenie. 5 minut zostało do godziny 19:00, tuż po 19:00 między innymi tegoroczny hymn męskiego grania, ale wcześniej jeszcze zgłaszacie nieprzygotowania na dobry początek roku szkolnego i nowego sezonu w Radiu SK. Nagrała się Asia na Messengerze Eski.
1: Cześć SK, cześć. Ja mogę zgłosić nieprzygotowanie w tym tygodniu na lekcję gotowania, ponieważ nie będę gotować w tym tygodniu wcale, bo mój wspaniały partner zamówił mi catering na ten tydzień, także dziękuję, jest cudowny.
0: Wspaniale! Tylko teraz pytanie, czy zamówił ten catering tylko tobie, czy zamówił go także dla siebie? I czy w takim razie to może też oznaczać, jeżeli zamówił dla siebie, że on po prostu nie chce, żebyś ty już gotowała? Wiesz, o co chodzi. Radio
2: SK. Dobre, ale nie rób więcej.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Brookbet Termalika. Wraca najlepsza piłka w regionie, a z nią emocje. W piątek, 4 września, stadion w Niecieczy. Zmierzymy się z Lechią Gdańsk. Pierwszy gwizdek o 21:00. Już od 18:00 zapraszamy do klubu kibica i strefy rodzinnej, gdzie czekać będzie mnóstwo atrakcji. Konkursy, spotkania z piłkarzami, wiele atrakcji dla najmłodszych oraz strefa gastronomiczna. Zabierz rodzinę i znajomych. Przyjdź wcześniej, baw się razem z nami i wspieraj Brookbet Termalikę z trybun.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
9: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
10: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi. Sformowanie Gen Z.
11: Pokolenie młodych.
12: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
10: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
13: No można się zakochać, nie?
14: Nie, tak.
9: SK Reakcje.
10: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
10: Hanczak, zapraszam.
15: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
18: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
11: Justyna Świderska, zapraszam. Będzie można spotkać się z Jędrzejem Hycnarem. Aktor będzie gościem kolejnego spotkania z cyklu Tarnowska Liga Mistrzów. W sobotę 5 września w czytelni czasopism bieżących przy ulicy Krakowskiej 4 opowie o swojej drodze zawodowej. Początek tego wydarzenia o 16. Natomiast w niedzielę 6 września pierwszy tarnowski półmaraton. Organizatorzy zadbali też o atrakcje dla najmłodszych i piknik promujący zdrowie. Wydarzenie od godziny 10 przy willi Kwiatkowskiego w Mościcach. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
13: Muzyką się żyje.
0: My Body Isn't Ready. To jest nowy hit Sombra, który jest numerem jeden gorącej dwudziestki, który na pewno zagram wam niedługo w imprezce, poniekąd na pocieszenie, no bo my byliśmy ready, czyli gotowi na koncert Sombra. A on pominął Polskę, planując trasę koncertową. Artysta ogłosił dzisiaj światowe tournée You Are The Reason World Tour. No i niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę, bo Sombra najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, w Amsterdamie czy Kopenhadze. Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał, na przykład jak wygląda jego życie poza sceną i czy marzy mu się koncert na Narodowym. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story, premiera właśnie dziś.
14: Na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą w oczy.
0: Cały wywiad z Oskarem Simsem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.
18: Imprezka.
19: Impreska.
18: Impreska.
19: Impreska.
0: Ale w tej godzinie można zgarnąć bilety do kina na Nie patrz w dół 2 i jeszcze kasę, na przykład na popcorn. Napiszcie na sk.pl, co dodaje wam adrenaliny. Za kilka chwil do kogoś dzwonię. Hanczak z tej strony, startujemy z kolejną godziną imprezki.

0: to Bruno Mars.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: A ze mną już teraz nie Bruno, tylko Tomek. Dobry wieczór, witam cię na antenie Eski.
2: Dobry wieczór, witam
0: wcześniej
2: wszystkich.
0: Byłeś na SK.pl. Dzisiaj pytam, co przyprawia was o podniesienie ciśnienia? Kiedy czujecie adrenalinę? Jak to jest w twoim przypadku? Co to jest za moment?
2: W moim przypadku jest to moment wejścia na scenę przed koncertem, ponieważ gram w orkiestrze tej strażackiej miasta Kowal.
0: Pięknie!
2: Także jest wesoło.
0: Czyli rzeczywiście to jest taka ekscytacja, adrenalina, trochę trema i co? Czego się najbardziej zawsze boisz, kiedy wychodzisz na scenę?
2: Ogólnie tego, że w naszej orkiestrze gra około 40 osób, żeby to wszystko wypaliło, wszystko się połączyło i super brzmiało dla odbiorców.
0: A na czym grasz, Tomek?
2: Jest to saksofon barytonowy.
0: O kurczę, uwielbiam dźwięk saksofonu, a barytonowego to już w ogóle. Szkoda, że... A może masz pod ręką gdzieś saksofon, czy nie? Gdzie cię złapałem?
2: Nie, akurat nie. Kurczę, akurat no. Chodzę do domku po treningu.
0: No to po treningu czy po próbie?
2: Ale siłowym.
0: A, siłowym. No tak, bo trzeba mieć też niezłą parę, żeby w taki saksofon dmuchnąć. To umawiamy Dokładnie. Się, że następnym razem grasz dla nas na saksofonie, dobra? A na razie no mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 na przykład na popcorn, napój, co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy, tylko mam jedną prośbę, jak będziesz szedł do kina, to saksofon barytonowy zostaw w domu, dobrze?
2: Dobrze, nie ma problemu.
0: Żebyś nie przeszkadzał innym tam. Tam i tak będzie głośno w kinie.
2: A zabiorę całą orkiestrę.
0: Na dwa bilety, no super!
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na ten seans miejsc już nie ma. Cała orkiestra zajęła całe kino. Zgłoszenia na sk.pl.

0: Hit jak najbardziej na czasie 1 września. H.E. Ring My Bell, czyli zadzwoń moim dzwonkiem. Tak dzisiaj mogła zaśpiewać każda szkoła. I pewnie w wielu szkołach ten dzwonek zadzwonił pierwszy dzisiaj. Za chwilę sprawdzę, z czego zgłaszacie nieprzygotowanie już od 1 września. Niekoniecznie, kiedy chodzicie do szkoły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Tymczasem dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwonił też dla nich, naszych nowych radiowych kolegów, których podkupiliśmy z konkurencji i teraz będą u nas robić dobre popołudnia. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie po południu, kiedy wracacie na przykład ze szkoły albo z pracy do domu, włączcie ich, bo to jest naprawdę niezłe duo. Jutro będą od 15 razem z wami, a tymczasem za kilka chwil kolejne hity na czasie gram w imprezę. Będzie m.in. My Body Isn't Ready od Sombra, no i jeszcze Galaxy od Kungsa na prośbę Elwiry, która poprosiła o ten hit dla swojego syna.
1: Promocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
6: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: I po reklamie.

0: I tak będziemy wspólnie przy takich hitach spędzać te jesienne wieczory. Jutro i pojutrze akurat mnie nie ma, ale ogólnie będę wieczorami z wami. Mam nadzieję, że wy też dopiszecie. Handrak z tej strony to imprezka. Kungs i Theophilus London już za nami z hitem Galaxy na 15 minut przed 20. Dzisiaj zgłaszacie nieprzygotowania. Tak na dobry początek roku szkolnego, miejmy to już z głowy, już są tacy, co mimo, że rok szkolny na dobre się nie zaczął, nieprzygotowanie zgłosić muszą. Janusz na przykład, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK, wykorzystał chyba limit na wszystkie najbliższe semestry.
1: Cześć Radia SK, a ja to jestem nieprzygotowany ze wszystkiego. I z chodzenia do szkoły, i z powrotu do szkoły, i z wożenia do szkoły, i z gotowania, i ze sprzątania, i ze wszystkiego. Jedynie jestem gotowy na WF. Ambitny plan. Cały tydzień września. Codziennie treningi po 10 km. To będzie wbiegnięcie w rok szkolny, a nie chodzenie i uczenie się. Hej!
0: I on naprawdę biega i jeszcze nagrywa. No naprawdę szacunek. Szóstka z WF-u się należy, nieprzygotowania inne wpisuje, ale jakoś tam się pewnie zatrą za kilka dni mimo wszystko. Z drugiej strony tak sobie myślę, że no, ja też uważam, że w życiu trzeba mieć dystans, ale ty jakoś tak, Janusz, to inaczej zrozumiałeś niż ja. 10 kilometrów. Sabrina Carpenter, Espresso już teraz w imprezce.

Rok szkolny dopiero się zaczął, a MJ Deli już z piątką w dzienniku. No a konkretnie to w Rap 20, bo wczoraj numer 5 właśnie do MJ Deli należał i to była nowość, jak to na szczycie. A to wam powiem za chwilę. Za chwilę też 20 na zegarkach, a potem gramy dalej. Między innymi pojawi się Tame Impala, będzie Martin Garrix i Ed Sheeran. No i jeszcze coś premierowo wam zagram.

0: Reklama.
1: Nowy jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: SK Tarnów. Na czasie.
13: Justyna Świderska, zapraszam. Perełki muzyczne z repertuaru Wojciecha Młynarskiego. Będzie można je usłyszeć podczas koncertu w sali koncertowej Centrum Padrewskiego w Kąśnej Dolnej. Wystąpią Wojciech Myrczek, Piotr Schmidt, Krzysztof Herdzin, Andrzej Święs oraz Sebastian Frankiewicz. Koncert odbędzie się 4 października o godzinie 17. A dla fanów motoryzacji mamy zaproszenie na drugą edycję MK Track Show na kąpielisku Chorwacja w Jurkowie. Impreza potrwa od 4 do 6 września. Zaplanowano sporo atrakcji, możecie tam wpadać od 10.
14: Muzyką się żyje.
15: Miley Cyrus powraca, ogłosiła, że 18 września ukaże się jej nowy album, będzie to jej 10. studyjna płyta. Tymczasem Prima Ballerina to jest nowość od Margaret, którą usłyszycie w imprezce jeszcze dzisiaj wieczorem. To jest singiel promujący epkę pod tytułem Voice, czyli drugą z trzech części nadchodzącego albumu tej wokalistki. Pierwszą częścią, przypomnę, było Barry, to jest epka promowana m.in. singlem Let You Talk About It, no i będzie jeszcze epka pod tytułem Mind, no i w ten sposób Margaret da nam pełen album. Artystka zapowiedziała już wyjątkowy premierowy koncert, podczas którego usłyszymy cały nowy materiał na żywo. Ten koncert 11 grudnia w Warszawie. Przed nami finał letnich brzmień. Ostatnim przystankiem będzie Poznań. W piątek wystąpią tam m.in. Vito Bambino, czyli Julia Wieniawa. W sobotę z kolei Mrozu z Big Bandem i to jest naprawdę mocny koncert. Oczywiście Kaśka Sochacka zawsze super, Ewa Farna też, jeszcze do tego bracia Kacperczyk. Nie zabraknie też projektu Babie Lato. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kili wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, tam można głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Estep każdy poniedziałek po 23. Jak tam plany lekcji już podane na jutro? Co macie pierwsze? Jeśli chodzi o plan hitów na tę godzinę imprezki w Radiu SK, to Dracula i Tame Impala z Jenny na dobry początek. Potem jeszcze m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran z hitem Rip It It. Tu Hanczak, witajcie!

0: Jeżeli teraz słuchając radia podśpiewujecie sobie ten refren Głuchej Nocy, no to znaczy, że jesteście zaawansowani. Ale jeżeli znacie dokładnie cały tekst, to jesteście już w grupie naprawdę mocno zaawansowanej. Głucha Noc, Peja Slamsa, tak już za nami, a teraz dowód na to, że SK wspiera i promuje młodych twórców i małych twórców też.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Imprezę Zagram mam teraz kawałek bardzo tajemniczego projektu, który nosi nazwę Riviera i na przykład na Instagramie ma raptem 113 obserwujących. No to Radio SK ma trochę więcej, zdecydowanie, bo zbliżamy się do ćwiartki miliona. Ale kawałek, ich wersja bardzo znanego hitu, wybija się coraz mocniej. Jestem bardzo ciekawy, jak wy ją przyjmiecie na antenie Radia SK. Trochę cofamy się w czasie, bo 15 lat temu ten hit wylansował Sean Paul. Ale teraz mamy nową wersję. She Doesn't Mind. Pamiętacie? Riviera Vesce.

0: Plusem tego, że po 20 jest już ciemno, jest to, że takie hity brzmią wieczorami naprawdę doskonale. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś w drodze, albo na przykład słuchacie tego kawałka w pokoju z przygaszonym nieco światłem. Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad. Impreza w Radiu SK. 20.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony. Za chwilę Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, ale mam nadzieję, że wy też wpadniecie, bo mam dla was koszulkę z napisem cześć. Jakbym prowadził taki live sprzedażowy gdzieś na TikToku, to bym zachęcał, na przykład mówiąc, że jest z naszej nowej kolekcji, że mamy różne rozmiary, że można na przykład wyjść w niej na miasto, albo na przykład ćwiczyć na WF-ie, albo zabrać w podróż ze sobą. No ale nie prowadzę live'a na TikToku, więc proponuję po prostu naszą eskową koszulkę w zabawie, do której zapraszam chłopaków i dziewczyny. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Pytanie też będzie tylko jedno. A jak się zgłosić? Na Messengerze Eski. Tylko zostawcie numer do siebie. Ewentualnie napiszcie pod 664-402-302.
1: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Woli Radłowskiej. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Radłowie. Szczegóły na stronie gminy Radłów i na www.simtarnow.pl.
2: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla Ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sprytne zakupy to sztuka wyboru jakości w rozsądnej cenie. Mamy to przemyślane. Delikatesy Centrum w Tarnowie na Marii Dąbrowskiej 13 i w Zgłobicach na Krakowskiej 26 zapraszają. Do 30 sierpnia filet z kurczaka 15,99, cena przed obniżką 20,99, a do 5 września łopatka wieprzowa bez kości 10,99, cena przed obniżką 13,99. Zdecyduj mądrze, codziennie pełno dobrych smaków.
5: I po reklamie.

0: Like It. No, ja bardzo lubię męczyć was trochę na antenie i spotykać się z wami na tej antenie właśnie, ale to męczenie to takie przyjemne będzie. Hanczak z tej strony to imprezka, a po drugiej stronie Patrycja.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Tomek.
2: Witam.
0: Słuchajcie, za chwilę będziecie walczyli o eskową koszulkę, taką fajną z napisem cześć, ale trzeba będzie się trochę postarać. Będzie jedno pytanie wspólne, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, kto dłużej tę piłeczkę będzie w stanie odbijać. Zaczynamy od Patrycji, a pytanie na pierwszy dzień września oczywiste. Co wkładamy do szkolnego plecaka, żeby nam się w szkole przydało? Patrycja.
1: No oczywiście książki.
0: Tomek.
2: Kanapka.
0: Wspaniałe, to jest mój team, zaczyna od kanapki. Patrycja?
1: No to jak kanapka, to i woda.
0: Dobrze, a może jednak przybory szkolne, Tomek?
2: Kiedyka.
0: Patryk? Patrycja, przepraszam.
1: Mogę być Patryk, zeszyt.
0: Tomek?
2: Linijka.
0: Dobrze, widzę, że geometria tutaj już jest ogarnięta. Patrycja?
1: Ołówek.
0: Tomek?
2: Cynkiel.
0: Patrycja?
1: Długopis.
0: Tomek? 3, 2, 1. Ołówek już był. No i czas już minął też. No więc nie do końca udało nam się skompletować piórnik, ale najważniejsze, że jest kanapka. Patrycja, dla ciebie eskowa koszulka. Tomek wpisuje ci plusik za aktywność. Jak uzbierasz 3 plusiki, będzie 5 i koszulka, dobra?
2: Dobrze.
0: Dawid Podsiadło na błysk już teraz na antenie Radia SK w imprezce.

Sunflower, to Post Malone i Sway Lee przed godziną 21 w imprezce w Radiu SK. A oni jak ten słonecznik rozkwitać zaczynają na antenie Eski od września. Sońta i Korościel. Codziennie po południu, teraz w Esce. Włącznie jutro od 15.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Justyna Świderska, zapraszam. Ponad 300 samochodów, drift, offroad i pomoc dla małej Matyldy. To wszystko podczas imprezy pod hasłem United 7, wielkiego zlotu tuningowanych samochodów. Wydarzenie w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni już w ten weekend 5 i 6 września. Więcej piszemy o tym na tarnów.sk.pl. Natomiast jeszcze do 8 września w Centrum Sztuki Mościce możecie oglądać wystawę Synergia Ruchu. Pokazywane są na niej fotografie artystów z Grecji i Polski. To trzy różne spojrzenia na taniec zatrzymany w kadrze. Warto zobaczyć.

0: Arnów News.
1: Koniec wakacji, uczniowie wrócili do szkolnych ławek. W jakich nastrojach? O tym rozmawiałam z tarnowianami. Co nam powiedzieli, usłyszycie już za chwilę. Ale będziemy też zapraszać na zlot tuningowanych samochodów. Ja się nazywam Justyna Świderska, a to jest magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Koniec laby, uczniowie wracają do szkół. Nastroje przed pierwszym dzwonkiem były różne, zwłaszcza, że nowy rok szkolny to także szereg zmian. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach, również w czasie przerw. Rewolucja obejmuje też szkolne stołówki i sklepiki. Z półek znikają produkty o niskiej wartości odżywczej, a co najmniej raz w tygodniu uczniom ma być podawany w pełni roślinny obiad. O tym wszystkim rozmawiałam z uczniami i rodzicami z Tarnowa.
2: Jak tam nastroje po wakacjach?
3: Dobrze, przynajmniej się skończyły wakacje, można do maturalnej pójść w końcu.
2: Teraz maturalna, czyli trudny rok.
3: Powiedzmy.
2: Teraz wchodzą nowe przepisy, teraz mniej tych telefonów będzie trzeba chować do szafek. Jak się na to zapatrujesz, co myślisz?
3: Czy wydaje mi się, że w szkołach średnich to średnio weszło i wydaje mi się, że mało to będzie przestrzegać. Co do telefonów, to się zapatruję, ja tam często telefonu i tak nie używam, więc dla mnie to nie przeszkadza.
2: Mogłyby trwać wakacje trochę dłużej?
4: Mogłyby.
2: Komórki trzeba będzie chować do szafek, co o tym myślicie?
5: No trochę słabo, lepiej było jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie? To by było już lepsze.
2: Dałoby się wtedy opanować tą chęć sięgania po komórkę, gdyby można było je mieć na ławce albo w plecaku?
6: Myślę, że tak.
7: To jest smutne, że już do szkoły trzeba wracać, jakkolwiek. Nowa szkoła, nowe przeżycie, nastawienie jest w miarę dobre.
2: Trochę stresik jest?
6: Trochę.
7: Leciutki jest.
2: Nie będzie można mieć komórek przy sobie, trzeba będzie zamykać w szafkach. Co o tym myślicie?
6: Z jednej strony dobrze, a z drugiej nie. No bo może ktoś wziąć, a z drugiej w sumie, że nie będę siedzieć po lekcjach.
7: Przy sobie jakoś ten telefon jest bardziej bezpieczny, mimo wszystko jak się go ma w kieszeni.
2: I umielibyście się na przykład powstrzymać, mając telefon w kieszeni, żeby na niego nie zerkać w trakcie lekcji?
7: No raczej tak.
2: Z jakimi nastrojami kończycie wakacje?
8: A dobrymi.
9: A też bardzo fajnie było, wyjechałem prawie do Czech i było fajnie.
2: Dzisiaj wracamy do szkoły. Trochę smutno, że się skończyły wakacje?
8: Tak.
2: A z jakimi nastrojami ten nowy rok szkolny? To dla was nowa szkoła?
9: Nowa szkoła.
2: Nowa szkoła. Tak. No to powiedzcie w takim razie, czegoś się obawiacie, na coś liczycie?
8: Na razie nie.
9: To trochę się obawiam, że towarzystwo będzie nie takie, jakie bym chciał.
2: To wszystko się okaże pewnie, nie?
9: No, wszystko się okaże, więc zobaczymy, jak będzie.
2: Nowi nauczyciele?
8: Tak.
2: Jak z tymi komórkami, których nie będzie można mieć przy sobie? Co o tym myślicie?
8: No takie średnie, bo na przerwach można by było korzystać, ale na lekcji wiadomo nie.
9: Na lekcji nie powinno się używać.
2: Często takie powiadomienia przychodzą, rozpraszają?
9: Nie często.
10: No przykro jest, że już niestety skończyły te wakacje, ale no niestety, tak jeszcze z miesiąc by fajnie by było.
2: Jak się czujesz u progu nowego roku szkolnego? Coś cię stresuje? Czegoś się obawiasz?
10: No niestety klasa maturalna, więc no ten rok będzie dosyć ciężki.
2: Komórka, którą masz w tej chwili w ręce, pewnie wyląduje w szafce. Co o tym myślisz?
10: To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
2: Myślisz, że to dobre rozwiązanie? W jakiś sposób pomoże troszeczkę młodych odciążyć od tych mediów społecznościowych?
10: No myślę, że chyba tak. Będzie mniej korzystania z tego telefonu.
11: No myślę, że to jest okej, ale dla podstawówek na przykład, bo w liceum no nie zwracają na to aż tak uwagi. Z tym jest czasem ciężko, bo skala uzależnienia jest bardzo duża wśród młodych.
12: Nie chcę wracać do szkoły.
2: Widzę, zwarci gotowi na nowy rok szkolny. Jak tam?
13: No dobrze.
2: Fajnie, że wakacje się kończą, czy nie fajnie?
13: Nie za bardzo.
2: To powiedzcie mi, z jakimi nastrojami dzisiaj do tej szkoły?
14: W miarę dobrze. Normalne nastroje.
15: Już tam kogoś poznaliśmy, coś tam można już z kimś popisać, z kimś się zobaczyć i co na pewno pomaga.
2: To teraz pytam o te komórki, skoro mówimy o tych mediach społecznościowych, bo będzie teraz zakaz, komórki trzeba będzie chować do szafek. Co o tym myślicie?
15: Nie wiem, nie za bardzo.
14: Mnie średni.
15: Bo ja też mam jakieś choroby, na przykład insulinę, no i potrzebuję do tego telefonu. Rzadkie, tutaj kolega na przykład ma insulinę.
14: No jest aplikacja na telefonie i się sprawdza cukier.
2: Często to trzeba robić?
14: To co 3 godziny.
2: To myślę, że w takim wypadku chyba jest jakieś odstępstwo od tego nowego przepisu, jak myślisz?
14: Jest.
2: A powiedz mi taką rzecz, czy jak ten telefon leży w zasięgu ręki, wzroku, to łatwo się opanować, żeby nie zerkać, jak przychodzą powiadomienia, czy jednak to jest trudne?
15: No tak średnio, no bo niby już chcesz zobaczyć, no ale ciężko się opanować.
11: No takie troszkę średnie, wiadomo, że tęskni się ze znajomymi, ale no za nauką to tak troszeczkę średnio.
12: Wracamy. Druga klasa. Wszystko znajome, tylko nowi nauczyciele, bo mamy zmiany.
16: Myślę, że jest pewna obawa, bo jest to wszystko nowe. Nowe programy nauczania, nowe książki. Chociaż czy się obawiamy? Chyba nie. Chyba jesteśmy pewne, że wszystko będzie dobrze. Damy radę.
2: Teraz komórki schowane. Co o tym myślicie?
11: No jest to też na pewno w podstawówkach, to myślę, że ma jakieś większe znaczenie. U nas to już tak raczej nie za bardzo, no bo i tak na lekcjach nie możemy korzystać. Ale myślę, że w podstawówkach tak. No bo tam jest jakby taka wiedza typowo podstawowa, więc myślę, że to odkładanie tych telefonów jest okej.
2: Okay. Stołówki szkolne i zmiany jadłospisów na bardziej tak zwane zdrowe, mniej mięsa, więcej warzyw i tak dalej. Myślicie, że to dobry kierunek?
16: Myślę, że bardzo dobry kierunek, choć na przykład w naszej szkole nie ma. Nie ma posiłków, jest tylko sklepik, więc, ale myślę, że ogólnie bardzo dobry pomysł.
11: Ja też mam podobne zdanie, że jest to super inicjatywa.
2: Nie zawsze udaje się w domu na przykład, że z domu się takie nawyki wynosi.
11: Czasami jest po prostu tak, że no jakby nie wynosi się tego z domu, a można się ich jakby w szkole nauczyć.
0: No trochę smutno, ale damy radę. Musimy dać radę.
2: Dla Was nowa szkoła czy kontynuacja?
14: Nie, kontynuujemy już do 4 klasy, także...
2: Znajomi nauczyciele, znajomi koledzy?
14: Tak, tak. Otoczenie znajome, także bezstresowo podchodzimy do tego.
2: Co najbardziej stresuje w szkole?
0: No teraz 4 klasa to egzaminy zawodowe, bo my w technikum jesteśmy, to trzeba się spiąć i...
2: Powiedzcie mi, jak z tymi komórkami, które trzeba będzie chować do szafek? Co o tym myślicie?
14: Będzie trzeba, no co my na to poradzimy? No to zależy od osoby, kto jak, ale w naszym przypadku to myślę, że bez problemu. No, odłożyć telefon, no to z kolegów będzie można porozmawiać bardziej. Także też na spokojnie z tym.
2: No właśnie, czyli jak nie będzie telefonu w ręce, to może więcej tych interakcji z kolegami, na żywo.
0: No właśnie, tak będzie lepiej. Wreszcie będzie, że będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
2: Bywa czasem tak, że ktoś jest zatopiony w tym ekranie i nie wiadomo, podejść, nie podejść, przeszkadzać, nie przeszkadzać.
0: No właśnie, nie wiadomo, jak to wtedy zrobić. Każdy teraz woli chyba ten świat cyfrowy bardziej niż takie kontakty międzyludzkie. No ale taki świat.
2: Trochę szkoda.
0: Szkoda.
2: Z jakimi nastrojami dzisiaj po tych wakacjach do szkoły?
4: Nie chcę iść do szkoły. Wolę wakacje.
2: Wolisz wakacje?
4: Tak.
2: Można robić, co się chce.
4: No. Ja bardzo już tęskniłam ze szkołą i już nie mogę doczekać.
2: Wracasz do koleżanek?
4: Tak.
2: Znajomi nauczyciele, wszystko fajnie?
4: Tak. Nie lubię wstawać tak wcześnie.
2: Słuchajcie, a co z tymi komórkami? Telefony macie?
13: Ja mam telefon w domu zawsze.
17: Ja nie mam telefonu.
2: To ja rodziców zapytam, jakie nastroje u progu nowego roku szkolnego?
18: No rodzice się chyba bardziej cieszą od dzieci, także będzie wszystko okej, okay, super, cieszymy się.
19: Jakoś tak na spokojnie, tak jak córka wspomniała, ona z chęcią wraca do szkoły, my tak samo z chęcią czekaliśmy na ten moment.
2: To ja zapytam właśnie o ten zakaz komórek, co myślicie o tym pomyśle?
18: No myślę, że to jest dobry pomysł, żeby dzieci nie korzystały z komórek, bo na przerwach widać było, że siedzą w tych komórkach zamiast się poruszać, rozprostować. No nie jest to nic dobrego na pewno.
2: Zamiast rozmawiać ze sobą, nos w komórce.
19: Zdecydowanie tak to wyglądało do tej pory, więc myślę, że jak najbardziej integracja na przerwach, po lekcjach nawet, na świetlicy, między sobą, zabawy, rozmowy, odrobiania zadań na świetlicy, a myślę, że dzieciaki jeszcze będą miały czas na to, żeby w komórce prędzej czy później posiedzieć.
2: To ja zapytam jeszcze o przygotowania do nowego roku szkolnego, bo zwykle dla rodziców to jest ogromne obciążenie finansowe. Zeszyty, wyprawka właściwie cała szkolna.
18: No wyprawka tak, natomiast podręczniki mamy darmowe. Do religii wiadomo trzeba kupić i u nas szkoła muzyczna, więc do muzycznych przedmiotów też. 400-500 zł około mniej więcej, tak.
19: Podobnie z tym, że ja mam dwójeczkę dzieci, więc to można powiedzieć razy dwa, ale mniej więcej na tej samej zasadzie.
2: To, co się dzieje w szkołach, na przykład częste zmiany, programy nauczania i tak dalej, trochę wytrąca z równowagi rodzica?
18: No wytrąca na pewno, zwłaszcza, że nie wiemy tak do końca, co nas czeka po powrocie do szkoły. Nie jest to nic jasno powiedziane. No nic, zobaczymy. Teraz się zmieniły. Edukacja, tak, jest teraz obowiązkowa, z wyjątkiem pewnej części. No nic, zobaczymy, co nas będzie czekać. Wszystko nam wytłumaczy, mam nadzieję, w szkole na miejscu.
2: Czekacie na to pierwsze zebranie, tak?
19: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek ja tutaj wracając do wcześniejszego pytania, myślę, że jeżeli chodzi o organizację, to jest chyba większy problem dla nauczycieli niż dla rodziców. No bo tutaj jednak nauczyciel, który prowadzi klasę dłuższy czas, on nie wie, czego się spodziewać od września, więc myślę, że bardziej to komplikuje pracę szkole niż rodzicom.
2: Czego Państwu życzyć na ten nowy rok?
18: Wytrwałości. Wytrwałości przede wszystkim, żeby te dzieciaki wspierać i im pomagać.
19: Szóstek dla dzieciaków w szkole.
7: Dobrych ocen i wytrwałości w nauce.
15: Żeby po prostu zdać klasę.
0: Nie wiem, znalezienia dużo kolegów.
1: A o powrocie do szkoły i zmianach w nowym roku szkolnym piszemy też na tarnów.sk.pl.
20: SK Tarnów.
1: Grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Służby prowadzą śledztwo w sprawie 30-letniego obywatela Bułgarii, któremu zarzuca się m.in. zmuszanie kobiet do prostytucji. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki.
17: Sprawa ta prowadzona jest przez prokuraturę okręgową w Tarnowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Śledztwo dotyczy zmuszania dwóch kobiet do uprawiania prostytucji na terenie Niemiec, Bułgarii oraz Polski i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej przez sprawcę. W dniu 5 sierpnia bieżącego roku prokurator przedstawił 30-letniemu Michajlowi R., jest to obywatel Bułgarii, 3 zarzuty popełnienia przez niego przestępstw, które polegały na tym, że pierwsze w okresie od 2014 roku do stycznia 2026 roku, działając w Berlinie, w Polsce, głównie w Lublinie i w Dębicy, działając w realizacji z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą polegającą na biciu i ciągnięciu za włosy oraz kierowaniu gruźb podpalenia domu, a także wykorzystując stosunek zależności, doprowadził jedną obywatelkę Bułgarii oraz jedną Polkę do uprawiania prostytucji, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe no, w niebagatelnej kwocie, bo liczącej ponad 230 tysięcy euro oraz 1 600 000 złotych. Przy czym uczynił sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Nadto drugi zarzut polega na tym, że tenże obywatel Bułgarii w 2020 roku w Berlinie uderzył obywatelkę polską, mieszaną przez niego do prostytucji, brzuch, powodując chorobę realnie zagrażającą życiu w postaci krwotoku wewnętrznego oraz uszkodzenia śledziony, skutkującego koniecznością usunięcia tego organu. Trzeba dodać, że tylko natychmiastowa interwencja lekarska uratowała tę kobietę. Nadto trzeci zarzut dotyczy okresu z grudnia 2025 roku. Wówczas sprawca przebywał barnie na terenie Bułgarii i zmuszał kobietę pracującą w Dębicy i uprawiającą prostytucję do przekazywania mu pieniędzy. Ponieważ na początku szantaże te nie były skuteczne, więc Michajlo R. uprowadził brata pokrzywdzonej, uwięził go, groził mu różnymi czynami, popełnieniem przestępstwa na jego szkodę. No i w efekcie pokrzywdzona obywatelka Bułgarii przekazała mu kwotę 400 euro z Dębicy do Bułgarii. Na wniosek prokuratora w dniu 6 sierpnia bieżącego roku Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec obywatela Bułgarii areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Trzeba nadmienić, że Michaj R. był już w Polsce karany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz pod wpływem środków otuszających i za obecnie przedstawione mu przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 5 lat do 25 lat. Można też nadmienić, że w śledztwie wykorzystano instytucję świadka incognito. Jest to stosunkowo rzadkie narzędzie stosowane przez prokuratora, a jeżeli już to w sprawach istotnych o dość dużej wadze. Instytucja ta polega na tym, że nie są znane stronom dane osoby, która składa zeznania. Dane te są utajnione, znaje tylko prokurator i sąd orzekający.
20: A wchodzi w grę taka możliwość, że tutaj ten podejrzany wykorzystywał jeszcze jakieś inne kobiety?
17: Śledztwo dotyczy jeszcze innych wątków. Nie wszystkie te wątki jeszcze w chwili obecnej można przedstawić. Rąbę wchodzi materiał niejawny, natomiast obecnie badamy, czy wśród osób pokrzywdzonych są jeszcze inne kobiety, tak narodowości polskiej, jak i bułgarskiej.
1: A więcej o sprawie na tarnów.sk.pl.
21: SK Tarnów.
1: Jeśli zapach benzyny i dźwięk silnika potrafią poprawić Wam humor, to tego wydarzenia nie możecie przegapić. W pierwszy wrześniowy weekend Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni zamieni się w prawdziwy raj dla miłośników motoryzacji. A wszystko za sprawą United 7, wielkiego zlotu tuningowanych samochodów.
22: Cześć wszystkim, witam serdecznie. Z tej strony Bartek, czyli organizator United 7 wydarzenia z grupy United Crew.
20: Zacznijmy od tego, co tak naprawdę naprawdę tutaj będzie czekało na odwiedzających, no bo tych atrakcji chyba jest sporo.
22: Tak, atrakcji jest sporo, tak jak tutaj wspomniałeś. Co najważniejszą taką rzeczami, które są w naszym wydarzeniu, to jest przede wszystkim 330 samochodów wyselekcjonowanych dla zwiedzających. Samochody przyjeżdżają do nas z całej Europy, można powiedzieć, bo mamy samochody ze Słowacji, mamy samochody z Niemiec, mamy tak samo z Czech. Są to samochody tuningowe przede wszystkim, samochody poprzerabiane, gdzie ciężko spotkać te samochody na drodze. Przyjeżdżają do nas z lawetami, przyjeżdżają do nas tak samo na kołach. To jest taka główna atrakcja. Oczywiście do tego mamy przejazdy driftowozami, czyli drift taxi, gdzie chłopaki będą jeździć u nas na placu, czyli na Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, bo tam przede wszystkim jest całe wydarzenie. Oprócz tego atrakcje dla dzieci, ponieważ ośrodek jest tak urozmaicony, tak bogaty w atrakcje, że naprawdę mają co dzieciaki tam robić. Do tego mamy różne konkursy z właścicielami samochodów, do tego mamy tak samo przejazdy tymi driftowozami i w tym roku jest taki chyba najgłośniejsza informacja, którą można by krzyczeć, to jest przyjeżdża do nas cała grupa Seven, czyli Golkowicki Han i Kamil Labutta. Zaszczycą nas swoją obecnością. To jest chyba taki główny, w tym roku główna taka atrakcja.
20: No tak, bo to już jest 7. edycja tej imprezy i co roku tak naprawdę można zobaczyć nie tylko fajne auta, ale też zobaczyć tutaj, poznać ekspertów w tej branży.
22: Dokładnie, z tymi ludźmi można rozmawiać dzień i noc. To jest dla nas coś pięknego, bo od 2016 roku jako grupa United spotkaliśmy się na pewnym evencie, to z tego co pamiętam to był Tuning Show w Krakowie. Tam zaprzyjaźniliśmy się jako osoby, tam poznawaliśmy się i z roku na rok było to coś, co nas tylko łączy. Spotykamy się tak samo osobiście, spotykamy się tam w domach, to jest już jak cała wielka rodzina. I tak jak wspomniałeś, tematy tutaj motoryzacyjne są na porządku dziennym.
20: Tu będzie można na luzie pogadać z ekspertami, czy bardziej to będzie wyglądało, że jest jakaś prelekcja, czy taki panel dyskusyjny?
22: Nie, tutaj tak naprawdę to jest 2 dni zwiedzania wszystkich samochodów na całym obiekcie, gdzie do każdego samochodu możemy podejść. Z właścicielem możemy podyskutować na wszelkiego rodzaju tematy od początku modyfikacji po końcówkę modyfikacji, ile to wszystko jest warte, o jakich cenach mówimy, co jest przerobione. Jest tematów mnóstwo. Przede wszystkim tak samo będą u nas chłopaki z branży, tak jak mówiłem, YouTube'owej, bo możemy u nas tak samo spotkać poczciwego Krzycha, Kamila, gdzie będzie tak samo z ludźmi rozmawiał i można do niego podejść, pogadać. To jest coś takiego, co nas, fanów motoryzacji, cały czas łączy. My dążymy do tego, żeby łączyć to wszystko w jedną całość i pokazać ludziom, że eventy tego typu są naprawdę przefajne i można porozmawiać na motoryzacyjne tematy z każdym.
20: Tych samochodów będzie sporo, tutaj pewnie rozstrzał, jeżeli chodzi o marki, to jest konkretny.
22: Oj, rozstrzał jest konkretny. Możemy wejść w JDM, możemy wejść w grupę niemiecką, czyli Volkswageny, Mercedesy. Możemy spotkać też bardzo nietypowe samochody, bo bodajże w tamtym roku odwiedził nas taki pan, gdzie buduje samochody od zera, od totalnego zera. Czyli nie ma nic, robi sobie projekt w głowie i ten projekt z kartki przerabia na rzeczywistość.
20: Wiadomo, czy będzie w tym roku?
22: Właśnie to jest pytanie, bo my chcielibyśmy, żeby był, ale logistycznie dla niego to jest bardzo ciężkie, bo on tych samochodów ma bodajże chyba 11 i niestety te samochody nie są jezdne na drodze. Musi je przywozić, że tak powiem, lawetami, także logistycznie to jest bardzo ciężko dla niego.
20: Będzie taka opcja, aby do niektórych tych egzemplarzy wsiąść? No bo to pewnie też zależy od dogadania się z właścicielem,
22: tak,
20: prawda?
22: Tak. Jest taka opcja, jak najbardziej jest taka opcja, tylko zawsze jako my fani motoryzacji, gdzie ja tak samo mam taki samochód, tak samo grupa nasza ma te samochody tuningowe, fajną opcją jest podejść, zapytać i powiedzieć, czy mogę sobie usiąść za kierownicą, czy mogę usiąść za pasażerem. Śmiem twierdzić, że jest to w 100% realne, ale właśnie ten gest pokazania tego, że się wszyscy szanujemy, zapytania kierowcy, to jest taka najważniejsza część tego właśnie, tego gestu.
20: No tak, no, a nie tak na chama wchodzić do prywatnego pojazdu, prawda?
22: Tak, no na chama wchodzenie do prywatnego pojazdu to w ogóle się, bądźmy szczerzy, my w te samochody wkładamy całe serce. To nie jest tak, że my po prostu kupujemy gotowy samochód, kupujemy gotowy projekt i jeździmy sobie nim po eventach. Nie. My do samochodów całe serce oddajemy. Oczywiście też portfele, bo to jest też
20: drogi biznes.
22: No, drogi biznes. Nie ukrywajmy, że te modyfikacje z roku na rok są coraz droższe, coraz bardziej pracochłonne, ale właśnie dzięki takim gestom, gdzie ktoś do ciebie podejdzie, spyta się o wejście, czy nawet odpalenie samochodu, to wszystko można zrobić. Tylko trzeba mieć troszeczkę takiego samooceny, jakby to wyglądało z drugiej strony, prawda?
20: Wspomniałeś tutaj o pokazach driftowych. Jak sprawdzałem harmonogram, będzie też chyba offroad.
22: U nas offroad wygląda tak, że w tym roku będą z nami jeździć takie samochody o nazwie Mavericki. Są to samochody czterokołowe, typowo w teren. Jest tam adrenalina, ja mogę potwierdzić osobiście. Poprosiłem chłopaków, mówię, chłopaki, dobra. 7 lat jestem na tej edycji jako organizator, 7 lat jestem jako główny prowadzący. Nie przejechałem się tym samochodem, weźcie mi, przewieźcie. Uwierz mi, zeszłem z tego samochodu cały rok sąsiadem.
20: Aż tak?
22: Aż tak. Jest frajda, jest zabawa. Może zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszej kwestii, bo mówimy tutaj o driftowozach, mówimy o właśnie Maverickach. Wszystkie te przejazdy, do których wsiadasz, w których wsiadają zwiedzający, są w jednym takim głównym, szczytnym celu, co zawsze, co edycję po prostu to organizujemy, czyli zbieramy pieniążki na cel, jakiś cel. W tym roku mamy Matyldę. Matylda jest dzieckiem, gdzie będzie przechodziła różnego rodzaju operacje za granicą, w Austrii. Bodajże w maju też przechodziła taką operację kolana. Jest potrzebne mnóstwo pieniędzy i my naprawdę z czystego serca robimy ten event, żeby po prostu wspomagać takie dzieci, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach wydawanie pieniędzy na samochód to jest drugorzędna rzecz. Zawsze jest priorytet, żeby na coś po prostu pomóc, żeby komuś pomóc. Udaje się nam to zawsze. Ci ludzie są chętni na te przejazdy, a nam się tylko serce raduje, że możemy taką pomoc znieść.
20: No właśnie, jeżeli chodzi o tą zbiórkę tutaj, to powiedzmy, te środki będą zbierane, na przykład ta kwestia na przykład tych przejazdów offroadowych. Tutaj się posiedza taki przejazd, czy już tu jak tam tak, kupić wyjściówkę?
22: Tak jak mówisz, przejazdy offroadowe, przejazdy driftowe, lot helikopterem.
20: O, no to też nie tylko też, dla fanów czterech kółek.
22: Dokładnie, już po prostu zapomnieliśmy sobie o tym lecie helikopterem. Wszystkie te przejazdy Maverickiem czy driftowozem są właśnie zbierane pieniążki dla Matyldy. Zbierane są pieniążki do puszek, czyli każdy taki przejazd będzie miał jakąś swoją cenę. My nigdy nie narzucamy z góry cenę, bo to nie do nas należy. Ludzie mają serce, ludzie wiedzą, ile dać, także pamiętajcie o tym, że to jest tylko i wyłącznie dla Matyldy.
20: A możemy właśnie powiedzieć, co Matyldzie tutaj dolega?
22: Matylda w chwili obecnej ma krótszą jedną nóżkę. Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana, bo jej największym marzeniem, jak ona nam to mówiła, jej największym marzeniem to jest to, żeby chodzić i żeby te dwie nóżki były, że tak powiem, równe. Nas ujęła ta cała właśnie historia Matyldy. Przede wszystkim rodzice Matyldy. To jest jedno wielkie poświęcenie, gdzie, nieskromnie powiem, każdemu dziecku są potrzebne pieniądze. Ja jestem ojcem takiego dziecka. Właśnie ta rodzina, ja nazywam to rodziną United, gdzie zawsze stoimy razem. Mi taka historia się przydarzyła z moją córką i oni właśnie wyszli z inicjatywą Bartek, nie dostawimy cię. I w tamtym roku była właśnie zbiórka prowadzona. Moja grupa na naszym zlocie prowadziła zbiórkę dla mojego dziecka, gdzie już teraz mi się głos łamie, ale jest to coś pięknego.
20: Prawdziwi przyjaciele, którzy staną za tobą.
22: To są przyjaciele na zawsze. To są przyjaciele na chwilę. Ta grupa oddaje serce dla ciebie i dla ludzi, które potrzebują.
20: Piękna historia, tak szczerze.
22: Tak, piękna historia, bo dla nich to było też wielkie przeżycie, bo mogą pomóc komuś z naszej grupy. Ja jestem im niedozgodnie wdzięczny. Do tej pory będę o tym wspominał, bo co prawda może nie ma takiego przypadku jak Matylda. Ja mam przypadek dziecka, które ma dziecięce porażenie mózgowe. Córka moja do tej pory jeszcze nie może chodzić, ale walczymy o to, żeby chodziła. Właśnie te pieniążki, które są z driftów, z Mavericka, my jako rodzice, bo ja teraz mówię w roli rodziców, którzy mają takie problemy. To jest duży zastrzyk gotówki, gdzie wiesz, że możesz wykorzystać to w 100%. Tylko i wyłącznie na dziecko.
20: Ale super to jest też, że powiedzmy, to całe to środowisko tu motoryzacyjne, no bo wy to organizujecie, prawda? Ale nawet udało wam się tutaj różnych tych influencerów z tej branży i wszyscy, ten szczytny cel tutaj skupiają się na tym.
22: Tak, influencerzy przy takiej organizacji byli, no w tym roku jest ich sporo. Co prawda w 2016, jak za 2019, przepraszam, bo to się mijałem roki, w 2016 spotkaliśmy się, w 2019 zaczęliśmy pierwszy event, gdzie mieliśmy na początku, żebym nie skłamał, 100 samochodów. My to dopiero rozpędzali. My znaleźliśmy obiekt, ten centrum aktywnego wypoczynku w Borku, gdzie jest przeogromny, daje nam duże możliwości. Mamy dobrą współpracę z nimi. I gdy zaczynaliśmy w 2019 roku ten event, gdy mieliśmy to 100 samochodów, wtedy była taka obawa, czy nam to wypali. Jest 7. edycja, mamy 330 samochodów, mamy 20 driftowozów, mamy ludzi z zagranicy i dodatkowo dzieją się takie sytuacje, że influencerzy do nas piszą, bo chcemy u was być, bo słyszeliśmy, że ten zlot robi jedno wielkie boom. I nam się serce raduje, nam się... No my jesteśmy zadowoleni, my tym żyjemy, co prawda. Nikt nie widzi na przykład z tyłu, jak to wygląda, ten cały zlot, jako my organizatorzy. Jest masakra. Po prostu, jak to kolega na zegarku w tamtym roku sprawdził, 29 km przez 2 dni zrobione na nogach.
3: No to konkretnie.
22: To mamy jest tak duży obiekt, tak dużo tego, że po prostu no, mamy co robić.
3: A tutaj głód wśród mieszkańców regionu, już nawet nie mówię o pasjonatach typowych motoryzacji, ale jest duży?
22: Tak. Dochodzi do takiej sytuacji, że po zlocie mówi się jeszcze dobre 4 miesiące. I ludzie tylko czekają na to, żebyśmy wystrzelili z datą. My zawsze robimy taką nutkę niepewności, bo my tą datę nie robimy od razu. My sobie musimy zakończyć, musimy sobie odpocząć 2 tygodnie i my już myślimy, jak będzie dalej. Takim punktem zapalnym po całym zlocie mamy taką grupę na Messengerze. Kiedy ktoś z nas, z wszystkich chłopaków, zmieni datę, zmieni nazwę grupy, to wtedy już wiemy, oho...
3: To już wiadomo, co się dzieje.
22: No, tak. To jest taki punkt zapalny. Ludzie są głodni tego, cała tutaj okoliczność jest głodna, bo jeśli na przykład pisze ci chłopak zlotowicz samochodem i mówi, słuchajcie, kiedy będzie następny United, bo mam do was 1200 km i ja już sobie muszę powoli rezerwować hotel, czy muszę sobie rezerwować w ogóle urlop, no to wtedy nam daje do myślenia, okej, okay, czyli już ludzie są głodni następnego roku.
3: Tak, to znaczy, tak. Robicie mega dobrą robotę. Tak.
22: No dokładnie, no jest tego tak mnóstwo, jest ciężko mi to opisać, bo to 2 dni się dzieje, mamy konkursy na najlepszy wydech, mamy konkursy Kary Limbo, gdzie nam chłopaki przyjeżdżają, walczą o każdy centymetr, żeby przejechać pod wyznaczoną tyczką. To już dochodzi do takich scen, że mam na przykład Kary Limbo i mamy posegregowane Kary Limbo na statiku i mamy Kary Limbo na powietrzu, czyli na pneumatyce. I chłopaki są do tego zdolni, tak poświęcają te samochody, że w tamtym roku do Hondy takiej malutkiej weszło nam chyba 11 osób. Gdzie jeszcze by się wpakowali, ale już po prostu niżej się nie dało.
3: Jeżeli chodzi o

0: jeśli mówimy o zlocie, to sam jest zadowolony, że odbywa się na tym właśnie obiekcie, bo to jest dla niego coś, co może rozreklamować, ale dla dzieci to jest czysta frajda.
1: No
0: tam,
1: tak.
0: Tam my też dlatego we wrześniu mamy ten zlot, z tego względu, że tam się odbywają różne kolonie, więc mamy ograniczony tak samo czas do tego.
1: Tych atrakcji wszystkich jest ogólnie sporo, a gdybyś ty miał wybrać jedną taką, która jakoś, no nie wiem, jest twoją ulubioną najbardziej coś.
0: Ojej, nie będę mówił nad helikopterem, bo jeszcze nie odważyłem się tego zrobić. Ja z perspektywy gościa, który jest organizatorem tego, ja postawiłbym na drifty.
1: Drifty?
0: Drifty. To poczuć to 400 koni za pasażera na tym placu, gdzie będzie chłopaki driftować. Poczuć to 400 koni, to jest tylko i wyłącznie adrenalina. To nic więcej, nic nie masz przed oczami, tylko dym i palące się opony, ten gorąc i ten właśnie dźwięk wydechu tego silnika. To robi największą robotę, gdzie po prostu masz ciarki i stawiają ci włosy dęba. Tak to wygląda.
1: Gniata bardzo w fotel?
0: Czy wgniata? Jeszcze zależy, jakie mamy samochody, bo w tym roku mamy ich tak 20 tych samochodów, tych driftowozów. Są samochody po 900 koni. Czyli to... na przykład wiem, że Golkowicki Han swoim smurfem przyjedzie i on tam ma już pod 700. No to już to czuć. Jak widziałem pasażera, który wysiadał z takiego samochodu, no to fajnie wygląda wysiadanie, wiesz? Bo to jest... Jak wsiadasz, jest okej. Okay. Jak wysiadasz, się przewracasz, bo nie wiesz, co się dzieje.
1: Tak, wszystko wiruje.
0: Wszystko wiruje, no. Wszystko adrenalina z ciebie schodzi, jest od razu lepszy oddech albo cięższy. Tam wsiadasz do samochodu, robisz i koniec. Mhm. I czekasz na cały ten przejazd.
1: A są jakieś ograniczenia na przykład wiekowe, jeżeli chodzi o te atrakcje tutaj?
0: Jeśli chodzi o atrakcje driftowozów, wszystko mamy zabezpieczone, wszystko jest w 100% zorganizowane na... żeby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Ograniczenia wiekowe, sami drifterzy potrafią powiedzieć, czy puszczamy, czy nie, no bo to zależy wszystko, kto ma jaki przystosowany samochód, czy mamy wyższe fotele, czy mamy niższe fotele. Oczywiście każdy u nas zwiedzający, który wsiądzie na prawy fotel, jest wyposażony w kaski. Mamy straż pożarną na miejscu, to musi być, to jest priorytet bezpieczeństwo dla zwiedzających.
1: Impreza odbywa się w pierwszy wrześniowy weekend, to powiedzmy o godzinach, w jakich tu można ogólnie wpadać do was.
0: Całą imprezę zaczynamy w sobotę. Tutaj mamy dla zwiedzających od 11 do godziny 18-19.
2: A więcej o wydarzeniu piszemy na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
2: Flota Kolei Małopolskich powiększyła się o 2 nowe pociągi. Maszyny wyprodukował nowosądecki Newag. Dołączyły już do 4 innych składów, które od kilku tygodni kursują po regionie. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że nowe maszyny zostały kupione za środki z Krajowego Planu Odbudowy. Z kolei Łukasz Smułka zaznacza, że w planach jest poszerzenie floty o kolejne pociągi.
4: To, co jest też wielką satysfakcją i osiągnięciem, jeśli chodzi o inwestycje w kolej z KPO, to że możemy powiedzieć, że absolutnie całościowo ta inwestycja, czyli produkcja takich właśnie zespołów trakcyjnych, jak i produkcja lokomotyw, jak i modernizacja pociągów, wagonów i lokomotyw. Ponad 400 sztuk różnego rodzaju wagonów, lokomotyw, zespołów trakcyjnych. Wszystko to zostało zrobione, wyprodukowane w Polsce przez po pierwsze małopolską firmę Newag, ale także przez bydgoską PESE czy zakłady Cegielskiego w Poznaniu. I tym samym wielkie unowocześnienie i postęp polskiej kolei, szczególnie tutaj odczuwany w Małopolsce, przekłada się na rozwój polskich przedsiębiorstw, na nowe miejsca pracy i na to, że mamy koleje i możemy z całą satysfakcją powiedzieć, że polskie koleje wożą w Małopolsce, ale także w całym naszym kraju naszych obywateli do pracy, do wszystkich tych miejsc, gdzie potrzebują się przemieścić i wożą dzięki temu, że zostały wyprodukowane w Polsce, w tym w małopolskim Newagu, nakręcając tym samym polski rozwój i polską gospodarkę. I na sam koniec chciałabym powiedzieć jedną istotną rzecz. My cały czas patrzymy na różne podziały w Polsce, chcemy czy nie chcemy. Widzimy spory polityczne od lewa do prawa, od góry do dołu i właściwie te spory polityczne stały się takim chlebem codziennym. Otóż Krajowy Plan Odbudowy jest dowodem namacalnym na to, że można coś dobrego dla Polaków zrobić ponad podziałami politycznymi. Można

0: można zrobić największy projekt reformatorsko-inwestycyjny pomimo tych podziałów politycznych, z troski o to, żeby ludzie mieli lepszą jakość życia. I dlatego też jesteśmy tutaj, jesteśmy w różnorodnych środowiskach. Pokazujemy, że wszyscy ci, którzy mówią, że KPO jest tych albo jest tamtych, jest wyłącznie rządowe, jest przeciwko opozycji, to nie jest prawda. KPO jest dla wszystkich Polek i Polaków, dla polskich obywateli. To jest ogromny projekt inwestycyjny, pomimo podziałów politycznych. Trochę taki unikalny dzisiaj, ale symbol współpracy i zgody w Polsce. I dzięki tej współpracy i zgodzie KPO się udało.
1: Małopolska bardzo intensywnie inwestuje środki europejskie z KPO, ale też środki regionalne na to, aby transport kolejowy w naszym województwie rozwijał się. Pociągi są odebrane. Tym bardziej podkreślamy, że przed nami rozpoczęcie roku szkolnego. W związku z tym zwiększenie ruchu pasażerskiego w czasie roku szkolnego, później w ramach roku akademickiego, i to nie tylko pociągi, ale dzisiaj pokazujemy na konferencji nowoczesne pociągi, a jutro w Krakowie pokazujemy 20 pojazdów, które również będą łączyć Małopolskę z koleją, ale przede wszystkim będą dowozić naszych pasażerów do szkoły, na studia, do przychodni, do lekarza. Każde miejsce, gdzie mieszkańcy będą chcieli dojechać, ale również bardzo mocno stawiamy na to, że transport kolejowy, transport w ramach małopolskich linii dowozowych odbywa się w ramach ruchu turystycznego. I turyści, którzy przyjeżdżają do Małopolski, bardzo często i chętnie korzystają z publicznego transportu zbiorowego, korzystają z pociągów, korzystają z autobusów, tym bardziej podkreślając, że jakość polskich firm, polskiego inżyniera, polskiego pracownika jest bardzo wysoka. Pozwólcie, szanowni państwo, że z tego miejsca podziękuję pani minister za to, że kiedy rozmawialiśmy o KPO, pierwotnie byliśmy na liście rezerwowej, ale poprzez nasze argumenty, poprzez przygotowanie projektu, podpisanie umowy ramowej w 2024 roku na dostawę 25 pociągów, dzisiaj możemy spotykać się w ramach realizacji tego projektu, ale również chcemy do końca tej kadencji zrealizować 25 nowoczesnych pociągów. 19 pociągów zostało zakontraktowanych w ramach umowy ramowej i firmie Newag jest produkowanych i w kolejnych miesiącach to zostanie odbierane, tak aby to zostało też sfinalizowane. Ale również to podziękowanie kieruję na ręce pani minister zespołu, bo nasi współpracownicy z Urzędu Marszałkowskiego rozmawiają z ministerstwem, podchodzą w taki sposób, aby te projekty były rozliczone, zrealizowane i to nie tylko w ramach kolei, ale również w zakresie ochrony zdrowia. Bardzo też dziękuję moim koleżankom i kolegom z Zarządu Województwa Małopolskiego, którzy odważnie podejmując decyzję i kontraktując projekt za ponad 1 mld zł, mówią tak, to jest kierunek, gdzie województwo małopolskie powinno się rozwijać. Można wiele mówić, niemniej jednak to jest praca zespołowa i bardzo często podkreślam, że w pojedynkę idzie się szybciej, ale w zespole idzie się dalej. Dlatego taka dewiza w Małopolsce jest realizowana. Zapraszam wszystkich pasażerów do naszych pociągów regionalnych, ale z tego miejsca bardzo też dziękuję wszystkim przewoźnikom. Kolejom Małopolskim, Kolejom Śląskim, ale też spółce Polregio, która obsługuje całe też województwo. I dowód dobrej współpracy również jest to, że ze spółką chociażby PKP Intercity nawiązujemy współpracę tak, aby chociażby na niektórych trasach realizowanych przez PKP Intercity można było honorować bilety miesięczne. Tak to było realizowane w poprzednim roku i w tym roku również liczymy na to, że to będzie kontynuowane. I oczywiście nie byłbym sobą powiedzieć wprost, że Małopolska potrzebuje środków, bo jesteśmy gotowi na realizację konkretnych projektów, nie tylko w kolei, ale też również w ochronie zdrowia, edukacji, ale też podkreślamy, że te projekty dedykowane są małopolskiej i polskiej rodzinie.
2: Nowe pociągi mogą pomieścić ponad 500 osób. Pojazdy są w pełni przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
3: SK Tarnów.
2: Tu nie ma miejsca na nudę. Zbliża się druga edycja MK Truck Show na kąpielisku Chorwacja w miejscowości Jurków. Impreza rozpocznie się 4 września i potrwa 3 dni. Zaplanowano sporo atrakcji.
4: Witam, jestem Marcin Kamieniarz. MK Truck Show to jest wydarzenie z lot samochodów ciężarowych, które odbywa się już drugi raz. We wrześniu w tamtym roku się odbyła pierwsza edycja. Teraz na obecną chwilę jest zapisanych około 400 pojazdów. Do tego będzie strefa 4x4. Dodatkowo mamy atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko i wiele różnych atrakcji.
5: Impreza jak długo trwa?
4: Impreza trwa 3 dni. Mhm. Zaczyna się w piątek, kończymy w niedzielę.
5: Dobrze, to zacznijmy od tego piątku.
4: To na piątek mamy 2 koncerty. Zaczynamy o 19 koncertem aptekarzy, o godzinie 21 koncert akordeonu.
5: I tutaj no, ważną częścią tak naprawdę całej tej imprezy są te samochody ciężarowe, prawda?
4: Tak.
5: Jak to wszystko będzie wyglądało? Tutaj będzie jakiś też przejazd, wielka kolumna będzie się poruszała, będzie można to zobaczyć?
4: Tak, oczywiście. Najpierw wszystkie samochody w sumie już od czwartku będą zjeżdżały się do nas, bo to tam jest masa tych samochodów, więc przepływowość tam jest dość mała, bo to jest mała miejscowość. Tutaj zaczniemy, tak mówię, od czwartku się zbierać. O godzinie 17 jest planowany przejazd właśnie samochodów, żeby troszkę narobić hałasu w miejscowości. Przyjedziemy do Czchowa na rynek, tam chwilkę sobie staniemy, porobimy jakieś zdjęcia, będzie można do nas tam podejść, zobaczyć też te samochody i stamtąd udamy się z powrotem właśnie na kąpielisko Chorwacja, żeby przed 18 wrócić już na teren kąpieliska na imprezę.
5: Ta liczba tych pojazdów robi wrażenie? Kierowcy przyjeżdżają ogólnie z całej Polski, czy też są może z zagranicy?
4: Na obecną chwilę mamy z całej Polski, ale jest to naprawdę cała Polska. To jest od Gdańska, Białystok, Szczecin, Wrocław i z środkowej Polski, także a i Słowacja jest tak, jest jeden.
5: No to już jaki wymiar tutaj europejski jest też, prawda?
4: Tak, tak, poniekąd tak. No, stosunkowo do tamtego roku to jest przebitka naprawdę dość duża, bo w tamtym roku mieliśmy około 160 pojazdów. Jak na pierwszy zlot to jest naprawdę dużo samochodów zjechało się. W tym roku mamy 400, więc to jest przebicie ponad 100% i to grubo.
5: Tak, bo tak. A to właśnie jakaś była większa kampania reklamowa? Czy w zeszłym roku ta impreza stała się takim hitem, że akurat tylu kierowców zdecydowało się przyjechać w tym roku?
4: No to jest właśnie ciekawe, bo tak naprawdę mieliśmy czas 2 miesiące na zorganizowanie i to z pełną dokumentacją, pozwoleniami i tak dalej. No udało się nam to wszystko dopiąć. Oczywiście tutaj, tak jak mówię, za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta, w tym przypadku moja żona, która dopina te wszystkie tematy papierkowe, tak? Gdyż ja to jestem taki zapalnik w tym wszystkim, a żona no nie poniekąd niestety, a może niestety dopracowuje to do końca.
5: Wspomniał pan, że tego pierwszego dnia będzie już można zobaczyć te samochody ciężarowe i będą też koncerty. Czy w piątek już też będą przygotowane te wszystkie atrakcje na przykład dla najmłodszych?
4: Tak, tak. Od początku, od pierwszego dnia imprezy będą wszystkie atrakcje.
5: A właśnie jakbyśmy mogli tak wymienić w skrócie, co tam może się pojawić?
4: Z tych atrakcji no to będą dmuchańce, tor przeszkód, na pewno karuzele. Dodatkowo mamy autodroma, ławeczka i młot będzie na pewno taki dla nieco starszych.
5: To wszystko czeka na odwiedzających pierwszego dnia, a jak wygląda sobota tutaj?
4: Sobota jest właśnie tutaj troszkę takim dniem bardziej rodzinnym. Będzie można przyjść, zobaczyć między innymi właśnie te samochody, pokaz 4x4, tam samochody mają swoją strefę, będzie można przejechać się też z tymi właśnie właścicielami tych pojazdów po torze. Dodatkowe atrakcje to będzie też, bo idziemy tutaj bardzo też w bezpieczeństwo, więc będą pokazy straży pożarnej, okolicznych jednostek typu ratownictwo wodne, jak i udzielanie pierwszej pomocy.
5: No to w sumie trochę tak każdy coś znajdzie dla siebie, bo tak jak pan mówi, że tutaj będzie nawet tor 4x4, czyli jakiś offroad. Pewnie.
4: Tak, dokładnie. Będzie offroad, będzie bardzo, bardzo fajna, bo co roku tworzymy, to nie jest tak, że jest tylko przejazd jakąś tam ścieżką, tylko są i dołki, i górki, także i piasek do tego, także będzie mega fajna atrakcja dodatkowa.
5: Jeżeli chodzi o koncerty, drugiego dnia też coś zaplanowano?
4: Tak, zaplanowaliśmy koncert i tutaj będzie głównym koncertem o godzinie 20 Matt Palmer. Wcześniej o 14 wystąpi Gosia Szarek, znana oczywiście z Szansa na Sukces. Jeżeli chodzi o niedzielę, to tutaj będziemy mieć też zapewnione wszystkie atrakcje, jak i od piątek i sobotę. Dodatkową atrakcją też przez te wszystkie 3 dni będzie helikopter, którym będzie można przejść, zobaczyć to wydarzenie z góry.
5: A właśnie przygotowano też na przykład coś dla najmłodszych, jakieś takie aktywności, że tak powiem, bardziej w ruchu? Coś jak jakaś wspinaczka albo tego typu?
4: Mamy tutaj na ośrodku, jest bardzo, bardzo bogato uposażony w różne atrakcje całoroczne, więc z tych atrakcji też będzie można jako tak korzystać bez przeszkód. Są to takie jak park linowy na przykład, tam gdzie dzieci będą mogły spróbować swoich możliwości, które przyjadą. Mamy też kajaki, którym będzie można przepłynąć do Zakliczyna. Oczywiście powrót wszystko zapewnione. Dodatkowo jest paintball i wiele, wiele innych atrakcji, których no też stosunkowo musimy zobaczyć, jak będzie pogoda, bo będą też może aktywne basenie. Dużo atrakcji, których ciężko mieć. Na pewno jeszcze piana party jest zapewniona przez nas i to chyba przez 2 dni, także...
5: Pewnie to jakiś poczęstunek będzie tak samo.
4: Tak, tak. Jest tam pełna gastronomia, restauracje, bary, także będzie wszystko zapewnione.
5: Ale faktycznie tutaj było chyba sporo rzeczy, kolokwialnie mówiąc, do ogarniania, jeżeli chodzi o organizację tego.
4: Tak, tutaj też mogę powiedzieć, że częściowo obiekt, który tam jest, broni się tym, że ma swoje zaplecze poniekąd, tak, socjalne, typu restauracje, bary i toalety i tak dalej. No, wyzwanie jest tutaj duże, żeby to wszystko dopiąć, bo tu trzeba do każdego, że tak powiem, dopasować się, bo tutaj grupa kierowców, dzieci, dorośli i przeróżni odwiedzający przeze mnie, trzeba trafić w ich gusta, dlatego też mamy dużo koncertów, dzięki czemu próbujemy każdemu tym tutaj dopasować się. Tak? Mhm.
5: I to wydarzenie też w pewien sposób ma wymiar charytatywny.
4: Tak, dokładnie. Tutaj bardzo aktywnie działamy z fundacją z terenu Nowego Sącza, która buduje domy samotnych matek.
5: I wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy będzie jakaś, no nie wiem, prowadzona zbiórka na miejscu?
4: Tak, tutaj ta fundacja, z którą współpracujemy, ona będzie miała swoich wolontariuszy, będą też chodzić z puszkami. Oczywiście my jako MK Track po zakończonym tym wydarzeniu na pewno przekażemy jakąś cegiełkę tutaj na tą fundację od siebie.
5: Jakbyśmy mogli powiedzieć, do kogo jest ogólnie skierowane to wydarzenie? No bo wydaje się, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale z drugiej strony też ta nazwa zobowiązuje, że jednak fani motoryzacji.
4: Tak, tutaj nie mamy w ogóle sklasyfikowanej grupy. Tutaj chcemy dotrzeć do wszystkich, bo chcę tutaj też przełamać ten stereotyp, że te samochody, które znajdują się na drodze, czyli mówię tutaj ciężarowych, to nie jest takie zło konieczne, że to nie są źli ludzie i to tylko jest po prostu samochód do przewożenia towaru, bo ten samochód może też fajnie i fantastycznie wyglądać, bo naprawdę przyjedzie bardzo dużo ciekawych modeli. Tutaj mogę powiedzieć, że przyjeżdża samochód, który był w tym roku odsłona, który będzie ciekawy i to jest pokolenie starsze. I tutaj mogę wspomnieć, że ten samochód jest bardzo fajnie zrobiony na styl Sami Swoi. Ma dużo motywów i scen z filmu Sami Swoi. Będzie ten samochód można z zewnątrz oglądać i to nie jest oglądanie na minutę tak naprawdę, bo tam są różne cytaty. Można też po tych spektakularnych schodach i płotek zobaczyć, wyjść na te schodki i zobaczyć, jak ten samochód też w środku jest zrobiony, bo on jest z zewnątrz, ale też w środku. I jest też masa wielu innych pojazdów, które przyjadą. Grube projekty, które kosztują niemało pieniędzy i te samochody nie jesteśmy w stanie na drodze w żaden sposób zobaczyć, dlatego takie wydarzenie jest dobrym sposobem na to, żeby przyjść, zobaczyć z bliska i ocenić też własnym okiem, bo to są niektóre autka dzieła sztuk.
5: Założę się, że w zeszłym roku tak to wyglądało. Jak tutaj ogólnie rodziny reagowały na te wszystkie pojazdy, na te ciężarówki?
4: Fajnie, fantastycznie. Powiem szczerze, że byli ludzie mega zadowoleni. Klimat był tak mega rodzinny, że no, odbieramy same super, tylko pozytywne opinie na temat tego zlotu. W swoim imieniu serdecznie wszystkich zapraszam na wydarzenie 4, 5, 6 września.
2: Dodajmy, że w piątek, sobotę i niedzielę możecie wpadać od godziny 10:00.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?